0: Ludzie świata sportu, muzyki, ale także kabaretu w szczytnym celu. Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji Świąteczne Granie z Kubą. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w największej hali widowiskowej w Polsce odbędą się wyjątkowe zmagania piłkarskie.
1: Pogramy troszeczkę w piłkę, pobawimy się. Myślę, że dla kibiców też będzie coś fajnego, bo staramy się też robić tak, żeby część tych kibiców uczestniczyła w różnych innych aktywnościach. Także czeka też kilka fajnych niespodzianek, a jak to jest z niespodziankami, nie można zdradzać od razu, bo to już nie będzie niespodzianka. I cóż, ja się cieszę, że w Krakowie, bo jednak ten Kraków mi jest bardzo bliski, jednak tutaj żyję na co dzień.
0: Mówił piłkarz Jakub Błaszczykowski. Cały dochód ze świątecznego grania z Kubą, który odbędzie się 27 grudnia, zostanie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka była w środę gościem Tomasza Terlikowskiego.
3: Ja bym przede wszystkim chciała, żeby wszyscy ci, którzy na X-ie czy chodząc po studiach telewizyjnych opowiadali milion swoich teorii na temat wojska, a nawet nie byli 8 godzin na ćwiczeniu gotowości, czyli ich stopa nigdy nie przekroczyła bramy jednostki wojskowej, to naprawdę zachęcam, zobaczcie od środka, jak to wygląda.
4: A to posła Berkowicza też by pani zaprosiła?
3: A to z przyjemnością, w każdej chwili.
4: Naprawdę?
3: Ale absolutnie, w każdej chwili.
4: A był na szkoleniu jakimś?
3: No, z tego co widziałam, jak pani redaktor Justyna Dobroszoracz pytała go o to, to postanowił ją obrazić, a nie odpowiedzieć wprost na zadane pytanie. I takich właśnie twardzieli zapraszam do wojska.
4: A posła Mencena też?
3: No, absolutnie.
4: Rzucił piłką lekarską, nie wiem, czy pani widziała, lepiej niż jego córki. Takie zupełnie malutkie.
3: Nie, no i to jest
4: mnie wzruszyło bardzo, że taki jest silny człowiek.
3: To jest właśnie przykład takiego po prostu gadania tylko dla zasiania jakiejś niepewności w opinii publicznej, bo ja już ciągle słyszę 150 teorii, jak oni by lepiej zarządzali armią i jak lepiej zarządzaliby zakupami. To naprawdę zapraszam. Znaczy, fajnie się siedzi w swoim, bo zdaje się, że poseł Mencen to już nawet nie udziela wywiadów, tylko jest zamknięty u siebie w domu i tam przemawia do narodu. Zapraszam wyjść na zewnątrz, skonfrontować się z ludźmi, porozmawiać o tym, co się proponuje. Już nie mówię o tym, że akurat to, co robi Konfederacja, bardzo często się wpisuje, niestety, w narrację rosyjską, bo dzisiaj jesteśmy, co jest faktem, jesteśmy na wojnie hybrydowej. Jednym z celów Federacji Rosyjskiej jest podważanie a. zaufania obywateli do instytucji państwowej, b. zniechęcanie obywateli do pomocy Ukrainie. I akurat Konfederacja tutaj absolutny lider projektu w tym, żeby Polaków do tego
4: zniechęcać. Skoro jesteśmy przy pomocy Ukrainie, USA rzeczywiście wstrzymało pomoc wywiadowczą do Ukrainy, bo takie sugestie płyną od prezydenta Zełenskiego. Nie dowiadujemy się.
3: Nie mamy takie potwierdzenia takiej informacji, tak powiem.
4: Natomiast coś się wydarzyło, że nie ma informacji o tych atakach, na planowanych atakach na Kijów.
3: Musiałabym używać informacji, które są oklauzulowane, a tego zrobić nie mogę.
4: To pytanie o to, czy Europa może chociaż w części zastąpić te informacje, które przekazywały Stany Zjednoczone. Jeżeli oczywiście potwierdzą się informacje, że to wycofanie nastąpiło.
3: Dzisiaj większość Europy blisko pracuje z Ukrainą, ale oczywiście wycofanie Stanów Zjednoczonych z jakiegokolwiek zaangażowania na Ukrainie byłoby dużym problemem dla wszystkich.
4: Dla wszystkich, także dla Ukrainy?
3: No przede wszystkim dla Ukrainy. Przede wszystkim dla Ukrainy. Dla nas im mniejsze jest wsparcie Ukrainy, dla Ukrainy, tym gorsza jest nasza sytuacja, bo jeżeli Ukraina przestanie walczyć, no to Putin przesuwa się dalej.
4: Są naciski na nas, żebyśmy trochę złagodzili nasze stanowisko w sprawie Ukrainy? Amerykańskie naciski. Wiemy, że w sprawie białoruskiej są, ale pytanie, czy w sprawie ukraińskiej
3: Tylko sprawa białoruska wygląda trochę inaczej, bo mamy przede wszystkim uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Tutaj trochę mamy zatrzymaną falę nielegalnej migracji. Mamy zakończoną sprawę balonów. Znaczy, tu sytuacja
4: parę
3: akurat
4: rzeczy się zmieniło.
3: Tak, parę rzeczy się w relacjach z Białorusią akurat zmieniło.
4: Ale czy w sprawie ukraińskiej są takie naciski?
3: Nie ma takich nacisków i my wszędzie jasno deklarujemy, że pomoc Ukrainie jest najważniejsza. Zresztą generał Grynkiewicz też, który jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, bo też może z nazwiska nie wszyscy potrafią to dopasować, ale głównodowodzący wojskami NATO w Europie.
4: Który to musi być Amerykaninem.
3: I też mówi jasno i głośno o pomocy Ukrainie.
4: Pani minister, system antydronowy SAN jest zagrożony, bo pojawiły się pytania, nie ma żadnego zagrożenia. Czyli czy rząd podtrzymuje zapowiedź przekazania pierwszych elementów systemu SAN siłom zbrojnym jeszcze w 2026 roku?
3: Elementów to nie znaczy, że system
4: ruszy. Tak, no elementów, pytam się.
3: Elementem są nawet pojazdy, więc ja bym wolała mówić o roku 2027, wtedy kiedy system będzie mógł działać.
4: Wie pani, dlaczego to pytam? Oczywiście część posłów PiSu zadaje pytania bardzo konkretne w tej sprawie.
3: Tak, wie pan co, Już kilka, no już ponad rok jestem w tej działce, bo też przy mechanizmie Safe przecież pracowałam. I to jest jednak taka działka, w której pojawia się dużo pytań sterowanych przez inne firmy, że może jakaś firma ma się gorzej, bo pewnie pan pyta o firmę APS, która
4: no
3: jest, jedną z części konsorcjum. APS został wpisany przez nas też na listę firm strategicznych.
5: O, to też czytają posłowie PiSu.
3: Tak, jest APS, został wpisany.
4: Został wpisany, bo było jakieś myślenie o zagrożeniu, o sprzedaży, o czymkolwiek innym?
3: Dla mnie jest jasne, że firmy, które wykonują kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa inwestycje, powinny być na tej liście. Na tej samej liście jest też prywatna firma WB Electronics. To nie są tylko firmy, przecież nie mówimy tylko o firmach państwowych.
4: Zagrożona jest płynność w związku z harmonogramem wpłat, bo tam jest mowa o tym, że może być zagrożona płynność finansowa APS, co może zagrozić realizacji zamówienia terminowego.
3: Dokładnie, jeszcze wczoraj sprawdzałam stan realizacji SAN-u. Nic się nie zmienia. Tutaj oczywiście rękę na pulsie trzyma Agencja Uzbrojenia.
4: Czyli nie było opóźnień żadnych w wypłacie tych zaliczek, które miały się pojawić, bo znowuż jest to pytanie.
3: Zaliczki dotyczące SAN-a objęte są umową związaną z programem SAFE. Agencja Uzbrojenia nie ma zwyczaju robić czegoś, co jest niezgodne z umową.
4: Gdzie powstanie centrum utrzymania pocisków w Polsce, czy w Niemczech, czy w jakichś innych krajach? Prezydent wczoraj o tym mówił i mówił Polska albo Niemcy. My wiemy, że ta lista jest dłuższa, no ale wymienił
3: prezydent. Lista jest dłuższa, w wielkim finale była Polska i Niemcy i ten decyzja strony amerykańskiej, jeżeli chodzi o decyzję, gdzie będzie centrum serwisowe, jest decyzją dwuetapową. W pierwszym etapie państwa składały dość obszerny wniosek opisujący, jak chcą te inwestycje przeprowadzić, do firmy Lockheed Martin, czyli firmy, która jest właścicielem technologii. Ten etap wygrała Polska. Teraz decyzja przeszła do Pentagonu. Ona powinna w ciągu kilku tygodni się rozstrzygnąć.
4: Czyli w ciągu kilku tygodni będzie decyzja?
3: Z tego co wiem, do końca miesiąca powinna być decyzja. Chociaż zawsze, jak jest w rękach amerykańskich, zawsze trzeba zrobić gwiazdkę. Mój wpływ na to gdzieś się już zakończył. Natomiast z tego, co słyszałam też od strony amerykańskiej w ostatnich dniach, kiedy byli w Polsce, ta decyzja powinna zostać ogłoszona pod koniec tego miesiąca.
4: Może się jeszcze zmienić na korzyść Niemiec? Czy to, że zwyciężyliśmy w tym pierwszym etapie, to jest bardzo silny nasz atut.
3: To jest nasz bardzo silny atut i myślę, że też warto mówić o tym głośno, że nasz wniosek był najlepiej oceniony, najlepiej byliśmy przygotowani do tego projektu. Strona amerykańska, Pentagon, dokładnie zna nasze motywacje, dlaczego to centrum powinno być na terytorium Polski. Generał Grynkiewicz, pełne zrozumienie, ambasador Whitaker, pełne zrozumienie. Wiele rozmów i z sekretarzem moich, i z sekretarzem Dinano, i z sekretarzem Dafejem. Trzymam kciuki, wiem, że pan prezydent też rozmawiał
4: z prezydentem
3: Trumpem.
4: No właśnie, jaka była rola prezydenta, bo prezydent powiedział wprost, rozmawiał z prezydentem Trumpem.
3: Rozmawiał, tak.
4: Bo on sam mówi o tym, że złożył konkretny wysiłek w to, żeby polska oferta okazała się najlepsza. Jaka była jego wsparcie poza tą rozmową, czy może w trakcie tej rozmowy z prezydentem?
3: Rozmowa z prezydentem Trumpem. Ale to też nie jest żadną tajemnicą, że było to na naszą prośbę. My w tym procesie bardzo blisko współpracujemy z kancelarią prezydenta. Kancelaria prezydenta była informowana o etapach rozmów, no bo ja te rozmowy i te negocjacje prowadzę już chyba trzeci czy czwarty miesiąc. Kancelaria prezydenta była na bieżąco informowana i przed spotkaniem prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem w Stanach Zjednoczonych podczas ONZ-u, szczytu ONZ, poprosiliśmy prezydenta Nawrockiego o to, żeby porozmawiał o tym z prezydentem Trumpem i z tego, co wiem z relacji pana ministra Przydacza, ale też prezydent rozmawiał o tym z premierem Kosiniakiem, prezydent ten wątek poruszył w rozmowie z prezydentem Trumpem.
4: Skoro jesteśmy przy rozmowach z kancelarią prezydenta, no to nie mogę się nie zapytać o to, kiedy wreszcie będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego.
3: Niebawem.
4: Nie wiem, to znaczy kiedy.
3: To jest kwestia tygodni, bo te rozmowy
4: ale
3: są
4: dwóch,
3: już
4: trzech,
3: na
4: finiszu. 5 czy 10, bo tygodnie to różnie można
3: myślę,
4: mierzyć.
3: Myślę, że 7.
4: 7, czyli 2 miesiące, prawie.
3: Tak, tak. Jesteśmy absolutnie na finiszu. W tej chwili chyba już mamy pełną zgodność, jeżeli chodzi o uwagi jednej i drugiej strony. Teraz jeszcze
4: a
3: po naszej stronie.
4: A jakie są różnice? Szerokie jakieś?
3: Nie. Te różnice właśnie, naprawdę współpraca z panem ministrem Grodeckim jest bardzo dobra i właściwie w większości spraw, tak samo jak rozmawiamy o nominacjach generalskich, też z panem ministrem Grodeckim, tutaj ta współpraca jest bardzo dobra. Jest. Mamy wspólne cele.
6: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dobry wieczór, zapraszam.
3: Rosyjski olej napędowy może wrócić na rynek USA. Trump nie ustępuje, mimo krytyki polityków obu partii. Bezpieczeństwo w szkołach pod znakiem zapytania. Sprawdzamy, czy nauczyciele przechodzą regularne szkolenia. Powrót obowiązkowego poboru do wojska. Młodzi Polacy są najbardziej sceptyczni. Tak wynika z sondażu dla RMF FM. Rosyjski olej napędowy może trafić na amerykański rynek jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Jak pisze New York Post, dostawy mogą rozpocząć się w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prezydent Donald Trump nie zmienia stanowiska w tej sprawie, mimo krytyki ze strony części republikanów i demokratów. Biały Dom przekonuje, że chodzi o obniżenie kosztów życia Amerykanów. 9 października, przypomnijmy, Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące importu niemal 5 milionów ton rosyjskiego oleju napędowego. Decyzja zakłada też zawieszenie sankcji na to paliwo do kwietnia przyszłego roku. Trump sugerował jednak później, że Rosja może skierować paliwo na rynek światowy, zamiast sprzedawać je bezpośrednio Stanom Zjednoczonym. Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, tak przyznają nauczyciele. Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji. Wczoraj do konsultacji trafił projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych. Z nauczycielami rozmawiał Michał Radkowski. Czy czują się bezpiecznie w pracy?
4: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
4: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Technikum Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
6: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
4: I przyznaje, że nie wie, jak na przykład miałby obezwładnić kogoś z nożem.
1: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
3: Czy obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa powinna powrócić? Wobec tego pomysłu najbardziej sceptyczni są młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Tak wynika z sondażu Pracowni Opinia 24 dla RMF FM. W faktach reporter Michał Krasoń. Kto chce powrotu poboru?
7: Najwięcej zwolenników jest wśród osób między 30 a 39 rokiem życia. W tej grupie pomysł popiera nieco ponad połowa badanych. Na drugim biegunie są najmłodsi. Wśród osób poniżej 24 roku życia powrotu poboru chce zaledwie 30%. O obowiązkowy pobór zapytałem też na ulicach Warszawy.
8: Nie chciałbym, aby miał obowiązek pójścia na wojnę.
9: Mówi się o tym, że żołnierze malowali trawę na zielono, czy też łyżeczką od herbaty wygrzebywali trawę z pomiędzy płytek chodnikowych. I my takiej armii oczywiście nie chcemy. Wydaje się, że to byłby zupełnie niepotrzebny koszt, a przydatność takich żołnierzy na polu bitwy byłaby znikoma.
7: Jak wynika z sondażu, powrotu obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej chce 46% Polaków.
3: Symboliczną pierwszą łopatę wbito wczoraj w Warszawie pod budowę edukatorium na terenie wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. Ma to być jedno z najnowocześniejszych w Polsce miejsc, gdzie będzie można poznać kulisy produkcji filmowych.
10: Zamierzamy tutaj prowadzić warsztaty filmowe, ale nie tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, tylko przede wszystkim dla wszystkich miłośników, ludzi zainteresowanych filmem.
11: Dla amatorów?
10: Dla amatorów, dla dzieci, młodzieży, od budowania elementów scenografii, kostiumy filmowe.
11: Na razie tutaj jest ziemia, są łopaty, a kiedy to wszystko zacznie działać?
10: Zacznie w maju 2028 roku, czyli dokładnie za 20 miesięcy.
3: Z zastępcą dyrektora wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, Joanną Skierską, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowowicz.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Znamy już wyniki wrocławskiej diagnozy społecznej. To obszerne badanie, które wykonali naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, przepytując mieszkańców miasta, przedsiębiorców, studentów, pracowników umysłowych i fizycznych, seniorów czy młodych ludzi. Wrocławianie dają miastu 8, 7 na 10 możliwych punktów, co pokazuje, że w stolicy Dolnego Śląska żyje się dobrze. Ale są też mankamenty, nad którymi miasto musi popracować. I to właśnie o nich z wiceprezydentem Mateuszem Żakiem rozmawiała reporterka RMF FM. Martyna Czerwińska.
2: Panie prezydencie, ja chciałam zapytać o wyzwania. Ta diagnoza trochę nas, podatników, kosztowała prawie 2 miliony złotych. Co dzięki temu może się poprawić?
12: Tych wyzwań tak naprawdę jest dużo, ponieważ Wrocław z roku na rok się zmienia, a musimy mieć określone kierunki. Diagnoza miała na celu też zbadanie potrzeb, zapatrywań mieszkanek, mieszkańców Wrocławia. Co też ważne z takich wyzwań, to na pewno to jest kwestia coraz bardziej senioralnego społeczeństwa. Jeśli byśmy popatrzyli na demografię, obecnie we Wrocławiu mamy 216 stulatków, a jeśli na przykład zobaczymy na Japonii już jako całość, to jest 100 tysięcy stulatków, więc ta średnia długość wieku będzie się wydłużać. Co też jest warte uwagi, no dzieci się rodzi coraz mniej, więc z jednej strony musimy tak zbudować system, aby ci seniorzy byli oczywiście w ramach dobrowolności aktywni na rynku pracy, więc tutaj duża praca urzędników też, chociażby z Arawem Agencją Aglomeracji Wrocławskiej pod tym kątem, aby zachęcać przedsiębiorców i do pokazywania, że ten pracownik senioralny to jest bardzo wartościowy, lojalny, doświadczony pracownik. Obecnie powyżej 50 roku życia pracuje co piąta osoba. W przeciągu dekady będzie to co trzecia osoba. Tym bardziej, że ta średnia wieku się wydłuża. We Wrocławiu obecnie mamy 8 dziennych domów opieki seniora, 4 DPS-y i musimy zbudować tak tą ofertę miasta. Zresztą to robimy w postaci różnych programów WCRS-u, wrocławskiego też Centrum Seniora, Złotej, Srebrnej, Szmaragdowej Karty, aby ci seniorzy byli jak najbardziej aktywni, a jeśli już nie będą, to żeby zrobić taką pomoc instytucjonalną, żeby też odciążyć rodzinę. To jest także taka metoda kanapki sandwicha chociażby, czyli ma pani na przykład 60 parę lat, z jednej strony ma pani dzieci, które chcą, żeby pani pomogła w opiece wnukami, ma pani swoją pracę zawodową i jeszcze ma pani swoich starszych rodziców. Więc z jednej strony to jest kwestia seniorów, z drugiej strony kwestia młodych, aby tutaj zbudować takie warunki też pracy, żeby ci młodzi ludzie zostawali we Wrocławiu.
2: A co z transportem? Wrocław jest znany z tych wykolejeń. Trochę śmieją się z nas w Polsce. To się zmieni?
12: Kto się śmieje ostatni. Wykolejenia były kilkanaście lat temu, bo jakbyśmy zobaczyli na siatkę połączeń, to faktycznie było tak, że dużo było starych szyn. My od wielu lat bardzo dużo środków przeznaczamy na tak zwane wymianę tych szyn, bo z jednej strony tak, żeby było jak najmniej wykolejeń, z drugiej strony, żeby te tory były ciche, żeby nie uprzykrzały życia mieszkanek i mieszkańcom Wrocławia.
2: No rozkopane jest w tej chwili bardzo Wrocław.
12: Tak, tylko powiem pani właśnie, to świadczy o tym, że my zmieniamy przykład ostatnio ulicy Trzebnickiej, która w przeciągu kilku miesięcy została wyremontowana, co kiedyś było gdzieś tam niemożliwe. Przykład dodatkowych różnych arterii, które na co dzień są remontowane pod tym kątem, aby ta jakość życia była lepsza. No my też chcemy po prostu kupować nowe też tramwaje. Jeszcze jako radny Rady Miejskiej Wrocławia wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami zgłaszaliśmy pomysł i też zabudżetowaliśmy pieniądze na koncepcję wrocławskiej kolei podziemnej, ale dużo jest takich projektów, które też wymagają wsparcia centralnego, jak chociażby kolej podmiejska.
2: Ale mimo tych zapewnień ponad 70% mieszkańców jako główny środek transportu wymienia wciąż samochód. To znaczy, że ta komunikacja miejska nie jest dla nich atrakcyjną alternatywą.
12: Ja powiem pani taki przykład z własnego doświadczenia. Ja przez kilkanaście lat jeździłem samochodem, zresztą już miałem cały czas samochody służbowe ze względu na pracę, jaką wykonywałem. Byłem menadżerem głównie w koncernie paliwowym i faktycznie później obejmując tekę wiceprezydenta przesiadłem się do MPK i widziałem, jaki skok cywilizacyjny przeskoczyła komunikacja miejska, bo z komunikacją jak z dzieckiem, jak codziennie nią się poruszamy, nie widzimy zbytnich zdań, a jeśli po prostu raz, tak jak w przypadku mojej osoby, to był skok, więc to jest naprawdę bardzo duża nawet nie ewolucja, a rewolucja wręcz.
2: Czyli trzeba ich po prostu przekonać.
12: Trzeba przede wszystkim, myślę, że zawsze ciężko wyjść z naszej strefy komfortu, ale myślę, że trzeba spróbować i zobaczyć, że faktycznie ta komunikacja działa, bo jeśli w godzinach szczytu są autobusy co kilka minut, gdzie często są wydzielone tory, że nie stoi się gdzieś tam w korku, nie trzeba płacić dużo pieniędzy za parkingi, to jaki ja mam interes jako mieszkaniec Widawy, żeby dojechać do rynku, gdzie mam swoje biuro w 35-40 minut nawet z przesiadką i praktycznie płacąc śmieszne pieniądze w porównaniu z kupnem samochodu, utrzymaniem tego samochodu, z zapłatą za paliwa oraz z wykupem parkingu.
2: 20% mieszkańców Wrocławia to już cudzoziemcy. Co wynika z badania? Czy my sprostaliśmy tym wyzwaniom, które się z tym wiążą?
12: Wrocław zawsze był miastem otwartym. Nie było to miasto hermetyczne. Tutaj wrocławianinem się staje, przyjeżdżając następnego dnia. Są oczywiście takie miasta, że trzeba być na przykład przysłowiowym mieszkańcem Krakowa od 5 pokoleń, aby faktycznie być. I tutaj tak naprawdę nikt z nas nie jest od Piasta. Wrocław miał taką bogatą historię, bo jest oczywiście Wrocław piastowski, czeski, habsburski, pruski, a od 1945 roku znowu polski. I tutaj faktycznie my jesteśmy otwarci, bardzo dużo osób przyjechało z Kresów, z Polski centralnej, po powstaniu warszawskim i z różnych miejsc też.
2: Ale tę naszą otwartość, przepraszam, że wchodzę słowa, tę naszą otwartość potwierdzają badania?
12: Jeśli chodzi o badania, to faktycznie z badań wyszło tak, że mieszkańcy młodszego pokolenia, czyli obecni 25, 30, 40-latkowi, bardziej asymilują się z mieszkańcami z różnych innych państw. Mieszkańcy już, powiedzmy, senioralni, również mówiąc młodzież wcześniej urodzona, faktycznie bardziej się integrują z grupami sąsiedzkimi w ramach tej wspólnej nacji.
2: Jakiś pomysł na integrację wrocławian z tymi przybyszami?
12: My jesteśmy bardzo otwartym miastem. Prowadzimy 28, w sumie to NGO-sy prowadzą 28 centrów aktywności lokalnej, gdzie ich wyróżnia różnorodność. Patrzą, jakie są potrzeby oddolne i takie integrują. Ja powiem Państwu, ostatnio byłem na pikniku, na biesiadzie, na Nadodrzu i co było zawsze takim wyzwaniem bardzo dużym, czyli asymilacja Romów. A teraz powiem Państwu, że Romowie sami przygotowali gulasz, sami się integrowali. Myślę, my zawsze się boimy tego, co jest nieznane, a asymilując te osoby, patrząc, jakie to osoby są, jest po prostu duża szansa. Mi zawsze zależało, żeby to nie były getta, tylko żeby faktycznie osoby się asymilowały, bo każdy jest na swój sposób wartościowym człowiekiem, tylko te trzeba cechy wydobyć. No, szanowni Państwo, mamy przecież migrację ukraińską, mamy 5 tysięcy Koreańczyków, mamy Niemców, niebawem będziemy dużą inwestycję w gminie Miękinia realizować tajwańską, będą też Tajwańczycy. I to, co ja zawsze mówię, Polska pierwsza Rzeczpospolita była najsilniejszym państwem, kiedy była tolerancyjna, była otwarta, a kiedy stawała się państwem zamkniętym, nie potrafiliśmy się porozumieć, to zniknęliśmy z map na 123 lata.
3: O wynikach wrocławskiej diagnozy społecznej i nie tylko. Z prezydentem Mateuszem Żakiem rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: I 12 minut po trzeciej zaczynamy czwartkowe wydanie pierwszej kawy z RMF FM. 15.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Maciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: fun.
1: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Dzień dobry, jestem. Trybunał Konstytucyjny znów w centrum politycznego sporu. Powodem ślubowanie sędziego wobec, ale nie w obecności prezydenta. Nawet 15 lat więzienia grozi 66-latkowi podejrzanemu o przygotowanie zamachu na premiera. W jego mieszkaniu znaleziono kilkanaście ładunków wybuchowych. Mieszkańcy Zakopanego protestowali przeciwko planom budowy obwodnicy miasta. Plany zakładają ingerencję w prywatne działki. Zaostrzył się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęło się od ślubowania, jakie wczoraj rano złożył w Sejmie bez obecności prezydenta ostatni z wybranych sędziów, były minister w rządzie Donalda Tuska, Maciej Berek. Wczorajsze wydarzenia obserwował dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Problemem znów było zdanie kluczowe dla uznania ważności przysięgi.
5: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
4: Kluczowe, bo prezydenta przy tym jednak nie było i Karol Nawrocki zareagował na te słowa natychmiast.
6: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mimo to Maciej Berek pojechał do Trybunału, gdzie jednak wjazd musiała mu odblokować policja, a wewnątrz podjęcie pracy blokował osobiście prezes Święczkowski.
7: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć. Uniemożliwiłem wejście do części sędziowskiej.
4: Berek miał potem donieść do prokuratury, że wypychając go z pokoju, prezes Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną. Liczba orzekających w Trybunale sędziów się jednak nie zmieniła. Nadal jest ich 10 zamiast 15.
3: W tej sprawie dalej będziemy przyglądali się w faktach, a tymczasem dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu, między innymi na premiera. Tak zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę. W jego mieszkaniu służby znalazły kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych. Krzysztof N., bo o nim mowa, usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy przygotowania do siłowego obalania konstytucyjnych organów państwa. Grozi mu do 15 lat więzienia.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Kilkudziesięciu mieszkańców najstarszej części Zakopanego protestowało przeciwko planom budowy obwodnicy i rozbudowy ulicy Kościeliskiej. Twierdzą, że dopiero niedawno dowiedzieli się, że plany zakładają ingerencję w ich działki. Władze miasta twierdzą, że nie chodzi o zabudowanie tych działek, ale o zapewnienie rezerwy pod planowane drogi.
8: Koło mojego domu 70 cm mamy obwodnica i nikt się nie pyta nic, tak? No to jest chyba nie w porządku troszkę.
9: No ja rozumiem, że dobro publiczne musi być, ale może jakoś nie wszystko całości zabierać człowiekowi, który po prostu sobie to kupił za własne ciężko zarobione pieniądze.
10: Każdy z nas tutaj, którzy przyszli, którzy są tym zainteresowani, będzie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
11: To nie ma związku z budową czegokolwiek w tej chwili. To jest rezerwa terenu pod drogę.
12: Od kilkudziesięciu lat te działki są zajęte pod obwodnicę i to nie jest ani mój wymysł, ani wymysł poprzedniego burmistrza, ani jeszcze poprzedniego, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70. No to daj Boże, za chwilę będzie 60 lat.
3: Z protestującymi, a także Martą Gratkowską z Urzędu Miasta i burmistrzem Zakopanego Łukaszem Filipowiczem rozmawiał Maciej Pałachicki. A na koniec faktów przypominamy jeszcze przygody postaci, którą znają dzieci i dorośli na niemal całym świecie. Ma mały rozumek, ale ogromne serce i nieposkromiony apetyt na małe co nieco. 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka. Więcej na ten temat w relacji korespondenta RMF FM w Londynie Bogdana Wymorgana.
13: Autor książki Alan Alexander Milne stworzył opowieść o Kubusiu Puchatku, inspirując się zabawkami swojego syna, Krzysia. Od tamtej pory niezgrabny pluszowy miś stał się światowym fenomenem, wychowując pokolenia dzieci na całym świecie. 50 milionów sprzedanych egzemplarzy przetłumaczonych na 50 języków zrobiło swoje. 100 lat od literackiego debiutu Puchatek, Prosiaczek i Kłapouchy są stałymi ikonami popkultury, bo choć świat wokół nas się zmienia, nie do poznania, to prosta mądrość, życzliwość i przyjaźń ze stumilowego lasu wciąż pozostają bezcenne.
3: No dodajmy, że najdroższe, jak dotąd unikatowe, limitowane, podpisane wydanie książki o Kubusiu Puchatku z 1926 roku zostało sprzedane za 12,5 tysiąca dolarów. Był to jeden z zaledwie 350 egzemplarzy wydrukowanych na ręcznie czerpanym papierze, opatrzony autografami zarówno autora, jak i ilustratora.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Kępień Miernikowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Dziś rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Polska chce mocniejszej ochrony granic i zaostrzenia zasad wizowych dla Rosjan. Nawet 500 zwierząt mogło ucierpieć w zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. 5 osób już usłyszało zarzuty. Imieniny ulicy Święty Marcin z nowym programem. Poznań szykuje zmiany w obchodach 11 listopada. Większa elastyczność w ochronie granic, utrzymanie ich ochrony jako priorytetu unijnej polityki migracyjnej i zaostrzenie polityki wizowej wobec Rosjan. To trzy postulaty polskich władz na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Ten rozpoczyna się już dziś. W faktach z nami Katarzyna Szymańska-Borginą o tym, co konkretnie Polska chce uzyskać na szczycie Unii.
3: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. W Ceucie napływ migrantów był nagły i gwałtowny, a na granicy z Białorusią presja jest permanentna. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę. Chce również utrzymania ochrony granic jako priorytetu Unii oraz zaostrzenia polityki wizowej wobec Rosjan, w tym zakazu wjazdu dla byłych i obecnych rosyjskich żołnierzy.
2: W Londynie tymczasem Wołodymyr Zełenski spotkał się z brytyjskim premierem Andym Burnhamem. O znaczeniu tych rozmów korespondent RMF FM Bogdan Frymorka.
4: Rzadko zagraniczni dygnitarze przyjmowani są z wojskowymi honorami na Downing Street, ale dla prezydenta Zełenskiego zrobiono wyjątek. Serdeczny uścisk dłoni pod czujnym okiem królewskich gwardzistów narzucił ton temu spotkaniu. Wołodymyr Zełenski nie opuści Wielkiej Brytanii z pustymi rękami. Do Ukrainy trafi kolejna partia pocisków przeciwrakietowych, a także przyspieszone zostaną obiecane już dostawy dronów. Premier Andy Burnham, zachowując dyplomatyczną ostrożność, zaznaczył, że będzie starał się odbudowywać mosty zburzone między Waszyngtonem a Kijowem. Oprócz niesienia bezpośredniej pomocy Ukrainie, taka zawsze była rola brytyjskiej administracji od początku tego konfliktu.
5: To są fakty RMF FM.
2: Są zarzuty dla 5 osób związanych z zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Prokuratura w Wałbrzychu podejrzewa właścicieli ogrodu o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie ich do niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Z tymi oskarżeniami nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy i pracownicy zoo, którzy utrudniali służbom wywożenie zwierząt do nowych ośrodków.
6: Dla mnie to jest chora sytuacja. Są wywożone zwierzęta. Co roku jestem tutaj z dziećmi. Co roku widzę postępy. Rozbudowane jest coraz bardziej zoo. Zwierzęta są zawsze zadbane, dobrze są traktowane.
7: Wiem, jaki był stan zwierząt, wiem, jakie miały warunki.
8: Pan jest pracownikiem ogrodu?
7: Tak, jestem pracownikiem ogrodu. No i mogę zaświadczyć, że zwierzęta miały dobre warunki, co też potwierdzał ten powiatowy weterynarz.
6: Dla mnie to jest nie do pojęcia. Ktoś chciał zniszczyć człowieka z sercem do zwierząt i brawo, udało mu się to pod przykrywką sądu, policji i tego wszystkiego.
2: Według prokuratury poszkodowanych ma być jednak ponad 500 zwierząt. Organizatorzy imienin ulicy Święty Marcin, czyli głównych obchodów, które 11 listopada odbędą się w Poznaniu, zapowiadają zmiany w programie wydarzenia. W faktach reporter RMF FM Benjamin Chłopak-Piłat. W ubiegłym roku korowodu nie było, a jak będzie on wyglądał podczas planowanej właśnie edycji?
9: Ponad 300 postaci nie przejdzie całą ulicą Święty Marcin, a jedynie jej fragmentem, a trasa całego korowodu prowadzić będzie przez kilka ulic dochodzących do głównej arterii centrum Poznania. To ma ułatwić oglądanie korowodu publiczności, przekonuje Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
10: Będzie rzeczywiście lepiej dostępny z różnych stron, więcej osób będzie mogło go zobaczyć. Będzie też na pewno bezpieczniejszy, komfortowy, bardziej do oglądania dla osób z niepełnosprawności, dla seniorów, czy dla rodzin z małymi dziećmi, z wózkami.
9: Nowością będzie transmisja na żywo, którą będzie można oglądać w sali wielkiej Zamku Cesarskiego w Poznaniu.
2: Zapowiadał Benjamin Kubiak-Piłat. A ja tymczasem zapraszam już na poranne wydanie faktów. Najnowsze informacje z Polski i ze świata przygotują Magdalena Wojtkowska. Toń i Tomasz Staniszewski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM z nami w studiu Magdalena Wojtoń.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: To fakty w RMF FM. Jest czwartek, 15 dzień października. Wschód słońca dopiero 2 minuty przed 7. W tych faktach Trybunał Konstytucyjny, prokuratura będzie sprawdzać, czy Maciej Berek był szarpany podczas wizyty w Trybunale. W Hamburgu ruszył proces Serhija K. Ten Ukrainiec jest oskarżony o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Prokuratura ma sprawdzać, czy Maciej Berek był szarpany podczas wizyty w Trybunale Konstytucyjnym. Wybrany przez Sejm sędzia, były minister w rządzie Donalda Tuska, wczoraj rano złożył ślubowanie w gabinecie marszałka. Bez obecności prezydenta, po czym pojechał do siedziby Trybunału.
3: Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności wszyscy my, którzy tutaj jesteśmy, zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
2: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski stwierdził, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Dodał, że osoby, które nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej siedziby Trybunału, ale on im to uniemożliwił.
4: Takie rzeczy nie powinny się dziać. Mi jest bardzo przykro, że doszło do takich sytuacji. Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta.
2: Sędziowie Trybunału zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia od nich ślubowania, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w Konstytucji. Oświadczył z kolei premier Donald Tusk. Zapowiedział, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami. Przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa oraz szerokim zainteresowaniu mediów ruszył w Hamburgu proces Serhija K. Ukrainiec jest oskarżony o kierowanie zespołem, który ponad 4 lata temu miał wysadzić gazociągi Nord Stream. Prokurator przeczytał akt oskarżenia Serhijowi K. Był on tłumaczony na ukraiński. Mężczyzna nie zabrał głosu. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj wrócimy do tematu brakujących pieniędzy na komisje orzekające o niepełnosprawności. Będziemy łączyć się z naszymi reporterami w regionach. Usłyszymy też reakcję rządu. Nie zapominamy oczywiście o zamieszaniu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
5: Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
6: To jest system dyktatorski.
2: Nasz dziennikarz spróbuje przewidzieć, jak dalej będzie rozwijać się ta sprawa. Zapraszamy, jak zawsze, na publicystykę o poranku. Po 7 w Radiu RMF 24 Michał Zieliński porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. Godzinę później gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. W porannych faktach także długoterminowe prognozy pogody. Czy będzie złota polska jesień? Zobaczymy, liczymy na to. Oraz piłka nożna, bo grała Liga Mistrzów, a dzisiaj polskie kluby zagrają w Lidze Europy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Party.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów zaczynamy.
2: Dzień dobry. Spór o Trybunał Konstytucyjny, nowa odsłona.
3: Prezes Trybunału nie dopuścił do orzekania sędziego Macieja Berka.
2: Ten z kolei zawiadomił prokuraturę, że naruszona została jego nietykalność cielesna.
3: 66 spraw skierowanych do sądu po ostatniej serii gruźb i ataków w szkołach.
2: Benzyna?
3: Powyżej 7 zł za litr.
2: Za olej napędowy?
3: Płacimy o poranku ponad 8. To są ustalone na dziś ceny paliw w programie CPN.
2: Spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nie rozstrzygnięty. Do orzekania nie został dopuszczony kolejny z sędziów, wybrany przed miesiącem przez Sejm, były minister Maciej Berek.
3: Jak zwraca uwagę nasz dziennikarz, złożone przez niego ślubowanie nie poprawiło jego sytuacji. Wręcz przeciwnie, przed wjazdem Berka i innych sędziów na teren Trybunału doszło wczoraj do przepychanek policji z protestującymi i przedstawicielami środowisk prawicowych. O szczegółach Tomasz Skory.
4: Problem z jego wygłoszoną rano w Sejmie przysięgą był dokładnie taki sam, jak w wypadku czterech innych sędziów.
5: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie.
4: Mówił sędzia i nieobecny na uroczystości prezydent reagował natychmiast.
6: Nie wiem, przed kim przysięgał pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Jeśli Berek nie jest sędzią, to prezes Trybunału Konstytucyjnego nie przyjął go do pracy. A o tym, że po rozmowie doszło nawet do naruszenia nietykalności cielesnej Berka, miał on donieść do prokuratury na prezesa Święczkowskiego.
3: Do tego sporu Trybunału wrócimy w kolejnych faktach. 66 spraw skierowała policja do sądów rodzinnych po niedawnej serii ataków w szkołach i groźb w internecie.
2: O szczegółach mówił komendant główny policji generał Marek Boroń, pytany przez Piotra Selaka w popołudniowej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
7: 66 spraw, to rozumiem, jakiego typu są to sprawy? To są groźby?
8: To są groźby, posiadanie niebezpiecznych narzędzi.
7: Jacy to są ludzie? Czy to byli ludzie znani wcześniej policji? Czy nie? Ci wszyscy zatrzymani?
8: Panie redaktorze, w większości przypadków to są młodzi ludzie i tak jakbyśmy podzielili te wszystkie sprawy, z którymi mamy do czynienia, na trzy kategorie, to są po pierwsze ta największa, to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci, to jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają i komunikują w sieci odnośnie swojego tutaj zachowania. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
2: Cała rozmowa Piotra Selaka z generałem Markiem Boroniem jest na rmf24.pl.
3: Są areszty ekstradycyjne dla dwóch Turków, którzy zostali zatrzymani w Niemczech pod zarzutem podpalenia instalacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Taką decyzję podjął niemiecki sąd. Podejrzani wpadli na podstawie wystawionego przez Polskę europejskiego nakazu aresztowania. Krzysztof Zasada.
9: Teraz sąd wyznaczy rozprawę, podczas której zapadną decyzje dotyczące wydania cudzoziemców w Polsce. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to nastąpi. Zatrzymani mają teraz czas na zaskarżenie aresztowania. Dodatkowo sąd, wydając postanowienie, nie wyznaczył terminu, do kiedy mają być za kratami, określając, że zastosowano ten środek na czas procedury ENA. Niemieckie służby wyjaśniają też, czy związki z obywatelami Turcji mają także zatrzymani w Niemczech, kobieta i mężczyzna. Pod uwagę brane jest, że pomagali podejrzanym o sabotaż. Jeśli się to potwierdzi, polska prokuratura zapowiada kolejne wnioski do sądu o wydanie ENA, by i te osoby ściągnąć do naszego kraju.
2: Paliwa w czwartek znów powyżej 7-8 zł za litr, zgodnie z ostatnim obwieszczeniem ministra energii.
3: Litr benzyny 95, o grosz powyżej złotych 7. Olej napędowy 8 zł i 5 groszy za litr. Ceny maksymalne benzyny są zatem niższe niż wczoraj, wyższe natomiast dla diesla. Rozpędzeni za to piłkarze Aston Villa w Lidze Mistrzów pokonali Fenerbahce Stambuł 6-0, a nawet tureckim komentatorom udzieliła się ta boiskowa niemoc.
10: Jackson! I kisa też!
3: Dwie bramki Nicolasa Jacksona, a w drużynie z Birmingham na boisku Matty Cash.
2: Real Madryt, choć do 82 minuty przegrywał, z Rzymu wyjeżdża ze zwycięstwem.
3: 4-3 pokonana Roma, decydującą bramkę zdobył były piłkarz tej drużyny Antonio Rüdiger.
11: The former Roma man.
3: Rzym zawiedziony, bo w tym meczu Roma jeszcze 8 minut przed końcem regulaminowego czasu prowadziła 3-1.
2: To jeszcze szlagier City kontra PSG.
3: Manchester City u siebie na oczach byłego trenera Pepa Guardioli przegrał z Paris Saint-Germain 2-4, a więcej piłki po 6:30 w faktach sportowych.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu.

słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Z przejazdem na Krajowej 9 na Mazowszu ostrzegacie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
2: Koło Iłży na łuku drogi zderzyły się o poranku dwie ciężarówki.
3: Za miejscowością Iłża w kierunku Radomia w obie strony jest zablokowana, czyli Ostrowiec, Świętokrzyski, Radom zablokowana całkowicie.
2: Ostrzegamy kierowców razem z naszym słuchaczem.
1: 600-700-800 to jest numer naszej gorącej linii RMF FM. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani zgodnie z prawem, a prezydent Karol Nawrocki, odmawiając przyjęcia od nich ślubowania, abdykuje z obowiązków nałożonych na niego w Konstytucji. Tak sytuację wokół Trybunału ocenił premier.
2: I Donald Tusk zapowiada, że rząd będzie przywracał ład prawny dostępnymi państwu metodami.
4: Państwo jest od tego, aby wszyscy respektowali prawo i Konstytucję. Nikt w Polsce, nawet prezydent, nie ma prawa, aby narażać interes obywateli, interes państwa na szwank.
1: Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił przed siedzibą Trybunału, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu.
5: Oni nie chcą prawa, nie chcą sprawiedliwości. Dla nich ich wola jest prawem. To jest system dyktatorski, absolutystyczny.
2: Jarosław Kaczyński deklaruje, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Już teraz zapraszamy na rozmowę o 7 w informacyjnym radiu RMF 24.
1: Za pół godziny tuż po faktach gościem Michała Zielińskiego będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów obfitował w bramki. We wszystkich wczorajszych meczach padło ich aż 46.
1: Champions League otwiera pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk. W którym meczu padło najwięcej goli?
7: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu, a zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem spotkania Rudiger. W drugim hitowym starciu PSG pokonało na wyjeździe 4-2 Manchester City. Jednak już po pierwszej fantastycznej połowie w wykonaniu Paryżan prowadzili oni już 3-0. To był naprawdę ekscytujący mecz. Zdecydowanie. Uważam, że to, czego spodziewaliśmy się przed spotkaniem, faktycznie się wydarzyło, kiedy ogląda się mecz na takim poziomie. Dwie drużyny starające się grać w piłkę, stosując wysoki pressing, to właściwie można było tego oczekiwać. Mówił po meczu szkoleniowiec PSG Luis Enrique, a za około godzinę grał awans do ćwierćfinału turnieju w chińskim Wuhan. Rozpocznie Maja Chwalińska. Rywalką polskiej tenisistki wyżej notowana Iwa Jowicz z USA. Chwalińska nie jest faworytką tego spotkania, a dziś jeszcze awans do najlepszej ósemki turnieju w Chinach zagra Iga Świątek. Najwyżej notowana z polskich tenisistek zmierzy się około 13 polskiego czasu z Ashlyn Kruger z USA. A na koniec jeszcze Liga Mistrzów, ale ta w wykonaniu piłkarzy ręcznych. Drugą porażkę w fazie ligowej zanotowała Industria Kielce. Mistrzowie Polski przegrali na trudnym terenie w niemieckim Magdeburgu 27-30, chociaż do przerwy prowadzili jedną bramką.
8: W drugiej połowie przeciwnik wykorzystywał nasze błędy, nam troszeczkę zabrakło skuteczności, do tego doszło parę kart dwuminutowych. Przez cały mecz byliśmy w grze i kąsaliśmy przeciwnika, który jest aktualnie top 3 w Europie.
7: Mówił Michał Olejniczak, gracz Industrii, a z trzecią wygraną Orlen Wisła Płock, która we własnej hali pokonała 33-32 Vardar Skopje i utrzymała drugie miejsce w swojej grupie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM na zegarach 7. Zaczynamy.
2: Miasteczko Namiotowe stoi przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie.
3: Czekamy cierpliwie, a jak trzeba iść do boju, będziemy szli do boju.
4: Protestują tam na miejscu środowiska prawicowe.
2: Nie uznają ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożonego bez obecności prezydenta.
4: Co dzieje się przed Trybunałem?
2: Co może stać się w najbliższym czasie? O to zapytamy naszych dziennikarzy.
4: Brakujące pieniądze na komisję orzekającą o niepełnosprawności.
2: Interweniujemy w tej sprawie.
4: Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie o poranku działa Miasteczko Namiotowe. Tam zgromadzili się przede wszystkim przedstawiciele środowisk prawicowych.
2: W faktach zatem aleja Szucha w stolicy. Przed siedzibą Trybunału jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, dzień dobry. Jak teraz wygląda to miejsce?
5: Dzień dobry, tu jest kilkanaście namiotów, przede wszystkim w kolorach białym i czerwonym, do tego flagi i transparenty. Na tym terenie, przed bramą Trybunału Konstytucyjnego, teraz jest kilkadziesiąt osób. Przed chwilą zapytałem, co planują dalej i czy ten protest jeszcze tu potrwa.
3: No zostajemy już, żeśmy całą noc tutaj byli. I jesteśmy teraz, będą się teraz zbierać, tutaj przychodzić.
6: Stać przy Trybunale aż do końca.
5: O poranku w Warszawie aleją Szucha, jak pewnie słychać, przejeżdża coraz więcej samochodów. Na szczęście, mimo tego protestu, jest bez utrudnień na ulicach.
4: A jak teraz będzie funkcjonował Trybunał Konstytucyjny?
2: Przypomnijmy, wczoraj Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału z formułą wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego.
4: Potem nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Kasper Wróblewski. Jest jakaś szansa na porozumienie rządu z prezydentem w tej sprawie?
7: Nic na to nie wskazuje. Z jednej strony szef kancelarii prezydenta podkreślił wczoraj, że Karol Nawrocki nie odmówił nikomu zaprzysiężenia, ale czeka na odpowiednie dokumenty, które potwierdzą, że Maciej Berek, a także pozostała czwórka sędziów spełniają wszelkie wymagania do pełnienia tej funkcji.
8: Pan prezydent musi mieć pewność, że osoba, która takie ślubowanie miałaby składać w obecności wobec prezydenta Rzeczypospolitej, faktycznie w ogóle może sprawować taką funkcję.
7: Z drugiej strony minister sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że część sędziów zasiadających aktualnie w Trybunale chce uspokojenia sytuacji.
9: Wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiSu, którzy chcą odbudowy Trybunału. Chcą, żeby zaczął funkcjonować i jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
7: A po wczorajszej awanturze pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego prokuratura sprawdzi, czy doszło tam do złamania prawa.
4: A tuż po faktach gościem Michała Zielińskiego w rozmowie o 7 Radia RMF 24 będzie Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy.
10: Najważniejsze są fakty.
2: A w nich nagłaśniamy dzisiaj sprawę brakujących pieniędzy na komisję orzekającą o niepełnosprawności.
4: Wracamy w faktach do tematu, o którym już alarmowaliśmy w RMF FM. Ostatnie przykłady. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie czy Łęczycy.
2: W faktach Stanisław Pawłowski. Dlaczego pieniądze kończą się przed końcem roku i co teraz stanie się z komisjami?
11: To problem, który powtarza się od lat. Zespoły wydające orzeczenia o niepełnosprawności są finansowane z budżetu państwa, ale dostają za mało pieniędzy, żeby pracować przez cały rok. Kiedy środki się kończą, muszą występować o dodatkowe finansowanie z rezerwy. W tym roku według związkowców otrzymały zaledwie około 1/4 tego, o co wnioskowały.
12: Musimy pisać, prosić, wyjaśniać. Planowanie w ogóle jakichkolwiek działań jest trudne. Już nie mówię o jakiejś tam polityce kadrowej, zatrudnieniu osób.
11: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Czasem sytuacje ratują samorządy, które dokładają pieniądze z własnych budżetów. W jego zespole, w Żywcu, komisje zaplanowane na październik jeszcze się odbędą. Będą, ale kolejnych nie wyznaczają.
4: Zatem długie kolejki przed komisjami mogą się jeszcze bardziej wydłużać.
2: Wrócimy do tematu w kolejnych faktach.
4: Dwa hitowe starcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów nie zawiodły. Manchester City przegrał 2-4 z PSG, a Real Madrid 4-3 pokonał na Stadio Olimpico Rome.
2: Mecze Champions League śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. A gdzie było najwięcej emocji?
13: To zdecydowanie w Rzymie. Real do 83 minuty przegrywał 1-3. Podopieczni José Mourinho byli jednak w stanie w 7 minut zdobyć 3 bramki i wygrać ostatecznie 4-3. No a zwycięskie trafienie padło w 90 minucie.
14: Arda Güler, wrzutka, gol! Bramka! Antonio Rudiger!
13: Ekscytowali się trafieniem niemieckiego obrońcy komentatorzy Canal Plus Sport. Mniej emocji było w drugim hitowym starciu, bo PSG prowadziło City już po 45 minutach 3-0. Ostatecznie zespół z Manchesteru starał się odrobić straty, ale wystarczyło sił, by tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Po dwóch kolejkach liderem tabeli Ligi Mistrzów jest PSG, ale aż 9 zespołów wygrało oba dotychczasowe spotkania.
4: A my o poranku patrzymy na kort numer 2 w chińskim Wuhan. Tam Amerykanka Iwajowicz zagra dziś z Mają Chwalińską.
2: RMF FM sprawdzać będziemy fakty.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej.
0: Kiedy nasz oło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie...
3: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
4: Do stoku.
5: Dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych przy ulicy Halera.
4: Jedna nie żyje, trwa reanimacja drugiej z poszkodowanych.
5: Zbieramy nowe informacje w sprawie tej tragedii w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Kolejki do komisji orzekających o niepełnosprawności, one już są długie. Teraz mogą się jeszcze wydłużyć.
4: Zespołom kończą się pieniądze na działalność, a w niektórych powiatach wstrzymane jest wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
6: Udaje nam się czasami te kolejki zredukować, no a później jest taki przestój finansowy i znowu ta kolejka rośnie. Jesteśmy tym przemęczeni. To nadrabianie to jest naprawdę kosztem zaangażowania pracowników, no powiedziałbym ponad miarę.
4: Ocenia Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników.
5: Więcej o sprawie komisji piszemy na rmf24.pl. A już za pół godziny poranna rozmowa w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
4: Gościem Tomasza Telikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapraszamy.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
8: Witam, dzień dobry. Miało być wprowadzenie kredytów mieszkaniowych na 0%. Miały być dopłaty do najmu mieszkań. Miało być przywrócenie niedziel handlowych i miały być bilety kolejowe oraz autobusowe bez podatku. Dzisiaj mijają 3 lata od wyborów parlamentarnych, w których od władzy odsunięte zostało Prawo i Sprawiedliwość, a kierowanie państwem przejęła koalicja pod wodzą Donalda Tuska. Hasłem wyborczym premiera było 100 konkretów na 100 dni. Nie udało się ich w tych 100 dni zrealizować. Nie udało się także w mijające dzisiaj 3 lata. Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny, jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Miało być też podwojenie kwoty wolnej od podatku, miały być obligacje antyinflacyjne, miały być właśnie niedziele handlowe, miało być, to ważne dla przedsiębiorców, przejęcie przez ZUS płacenia zasiłków chorobowych, miało być też ograniczenie kontroli przedsiębiorców. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikurzystek z 23% do 8%.
9: 100 dni, myślałem, to przecież kawał czasu, niemal epokę. Chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze.
8: Ale się nie udaje, przyznaje premier i tłumaczy to wojną, bałaganem po poprzednikach i nieprzyjaznym prezydentem. Ale fakt, otoczenie trudne, widać to po słabych notowaniach złotego. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar kosztuje 3,90, frank szwajcarski 4,69, a brytyjski funt 5,16. Złotemu szkodzi wysoka inflacja. Główny Urząd Statystyczny podał, że we wrześniu była ona wyższa niż pokazywały wstępne szacunki. Wyniosła 4,1. Żywność w sklepach nie drożeje, to jest dobrą wiadomością, ale złą jest to, że mocno w górę idą ceny usług. Restauracje, fryzjerzy, lekarze, przedszkola, zajęcia pozaszkolne, a najmocniej o 70% podrożały usługi kościelne, zwłaszcza pogrzeby.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma oznacza fakty w RMF FM, które mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Pod lupą faktów dzisiaj powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3: Przed końcem roku, można powiedzieć, tradycyjnie brakuje im pieniędzy.
2: Dzisiaj w Brukseli kolejna rozprawa. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer.
3: A w tle spór Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM natomiast jest minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Zapraszamy. Zadanie państwa, ale coraz częściej pieniądze samorządów.
2: W faktach RMF FM wraca temat brakujących środków na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności.
3: Niektóre zespoły wstrzymują wyznaczanie kolejnych posiedzeń.
2: Na linii ponownie nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, ile pieniędzy brakuje i jak zespoły radzą sobie z tym problemem?
4: W Gdańsku państwowa dotacja pokrywa 37% zgłoszonych potrzeb. Komisje pracują dzięki pieniądzom miasta, choć na orzeczenie czeka blisko 1900 wniosków. W Gdyni zespół wystąpił dodatkowo 220 tysięcy złotych, dostał 150 tysięcy, to również posiedzenia odbywają się bez zakłóceń. W Żywcu z powodu braku pieniędzy nie wyznacza się już kolejnych komisji.
5: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
4: Zaznacza Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie musieć zabiegać o dodatkowe środki.
3: Fakty małpa RMF FM. Czekamy na wasze opinie w tej sprawie.
2: A do tego tematu wrócimy o poranku. Słuchajcie kolejnych faktów w RMF FM.
3: W Brukseli dziś kolejna rozprawa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych.
2: One zostały zablokowane w związku ze sporem Polski z koncernem farmaceutycznym za nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Łączymy się z naszą korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, jakie argumenty przedstawi dzisiaj strona polska?
6: Pierwsze to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem. Ważny jest też przykład Rumunii, gdyż belgijski sąd tymczasowo zawiesił tam zajęcie pieniędzy rumuńskiej agencji, uwzględniając znaczenie tego nowego protokołu. PAŻP liczy, że podobny argument przekona sąd również w polskiej sprawie.
7: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
3: Czas na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie przede wszystkim rolników, producentów żywności, ale też konsumentów, którzy słuchają.
8: Witamy serdecznie, PSL dodajmy. Panie ministrze, to jest już koniec Michała Kołodziejczaka? Nie pana byłego to, kolegi ministerialnego.
9: Nie mieli to oceniać.
8: Tutaj, ale polityczny koniec?
9: No, nie jest ta sytuacja prosta, w której się znalazł, ale no to każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość.
8: No to wróćmy do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo prowadzi czynności sprawdzające wobec byłego wiceministra. Macie jakieś sygnały niepokojące?
9: Panie redaktorze, jedna rzecz, bo gdzieś tam w mediach to się przewija. Ja byłem równorzędnym wiceministrem.
8: Wiceministrem, pamiętam.
9: Kiedy był wiceminister Kołodziejczak, sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj po doniesieniach medialnych i po kontrolach poselskich, po zapytaniach sprawdzamy wszystko, co można byłoby w tej sprawie zrobić dodatkowo. Też zostało skierowane pismo do prokuratury w tej sprawie.
8: No dobrze, ale pytanie, czy są jakieś sygnały, czy były jakieś sygnały? Coś się pojawiało? Widzieliście, że coś jest nie tak?
9: Panie redaktorze, o tej sprawie nikt ze mną nie rozmawiał. Ani z
8: nikt się nie dozgłaszał.
9: Ani z pracowników, ani z działaczy, bo dzisiaj niektórzy mówią, że rozmawiali w tej sprawie ze mną. Wczoraj jeden z działaczy tutaj tych rolniczych mówił, że zgłaszał mi ten problem. Na pewno takiej rozmowy nie było, takiego zgłoszenia nie było.
8: Nikt się nie skarżył, nikt nie był. Widział pan nic niepokojącego, bo niektóre z tych zachowań, o których się teraz mówi, one się pojawiały wcześniej.
9: Te sprawy, oczywiście, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą w dużej mierze tego, co się działo w czasie, kiedy pan minister jeszcze nie był, czy już nie był wiceministrem. Sprawy
8: panie
9: dotyczą...
8: Minister, pan wybaczy, ale to nie jest tak, że ktoś, jak nie był wiceministrem, to się zachowywał, potem jak znowu nie był, a w środku był polną linią. To trudno sobie wyobrazić.
9: Panie redaktorze, spotykałem się z panem Kołodziejczakiem głównie na kierownictwach organizowanych, czy szerokich, czy wąskich, w obecności pana ministra Siekierskiego, w obecności dyrektorów departamentów. No tak jak przecież pamiętamy to słynne zdjęcie podczas spotkania ze stroną ukraińską. Czy to było chwilowy spadek samopoczucia, energii, czy to było coś innego? No nie mogę tego oceniać, bo za mało o tym wiemy. Każdy snuje jakieś dzisiaj domysły.
8: Ale z całą pewnością wiemy, że minister Siekierski, no nie współpracowało mu się najlepiej z ministrem, wiceministrem Kołodziejczakiem.
9: No to jeszcze trzeba pytać bezpośrednio pana ministra Siekierskiego.
8: A pan nie zauważył jakichś takich bardzo niebezpiecznych?
9: Ja byłem skupiony na swoich obszarach, zadaniach. Jako wiceminister miałem dużo tematów, dużo departamentów nadzorowałem, więc starałem się skupiać na tym. No każdy z ministrów ma swoje obszary, swoje spotkania i w resorcie, i w terenie. Bardziej ci, którzy bezpośrednio współpracowali, czy dyrektorzy departamentów, które bezpośrednio podlegały, czy pracownicy, no to tych trzeba o to pytać.
8: Panie ministrze, to jest samo pytanie od naszego słuchacza. Bardzo proszę, nasz słuchacz zadzwonił do nas i chciał panu bardzo zadać pewne pytanie. Bardzo proszę.
10: Ja dzwonię w sprawie wypowiedzi, która była u was, u redaktora Terlikowskiego, pana ministra Krajewskiego, iż wszelkie zaległości dla lekarzy weterynarii urzędowych za czerwiec, lipiec zostaną uregulowane do końca miesiąca. Dostaliśmy właśnie maila, żebyśmy wyrazili zgodę na przedłużenie o następny miesiąc, no że inspekcja nam nie wpłaci pieniążków, więc chcę, żebyście to wiedzieli.
8: No i pytanie, co z tymi pieniędzmi?
9: Panie redaktorze, mam pełne dane przekazane przez głównego lekarza weterynarii. Te pieniądze, o których wtedy rozmawialiśmy, do końca miesiąca zostały uregulowane. W trzech województwach był problem, bo pojawiły się dodatkowe. To chyba byłem 16 września, 18 września.
8: 17 dokładnie.
9: 18 września pojawiły się dodatkowe zapotrzebowania z trzech województw. Ta sytuacja została uporządkowana. Nie wiem, o jakim mailu pan mówi.
8: Ja też dostaję takie informacje od kolejnych weterynarzy, wojewódzki, którzy mówią, nie wszystko zostało uregulowane.
9: Tak, jeżeli to później się pojawiły, ja deklarację złożyłem do końca września i to, co było na ten dzień, zostało uregulowane. Natomiast z tych nowych zostały te, mam nadzieję, że do 16 w tej chwili, czyli do jutra tak naprawdę zostaną te pieniądze przelane. To było przedmiotem pracy Ministerstwa Finansów. Też to nie jest tak, że to minister zapotrzebowuje te pieniądze, bo środki najpierw muszą zapotrzebować.
8: Ale minister zawsze jest odpowiedzialny, no, politycznie odpowiedzialny.
9: Ale nie, panie redaktorze, ci lekarze mają jak gdyby podwójną podległość pod ministra rolnictwa, ale też pod wojewodów, czyli te zapotrzebowania wpłynęły. W związku z tą sytuacją została odwołana wojewódzka lekarz weterynarii na Mazowszu. Jest prowadzona przez Urząd Wojewódzki kontrola. Wszystko jest sprawdzane i te pieniądze, oczywiście one powinny być dawno na kontach lekarzy urzędowych. I robimy wszystko, by w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Nie może być stosowany plasterek, tylko musi być całościowe rozwiązanie, żeby wykluczyć w przyszłości takie sytuacje.
8: I kiedy będzie to całościowe rozwiązanie i jak ono będzie wyglądać?
9: Mówimy już o przyszłym roku, tak żeby te pieniądze były wcześniej zapotrzebowane, zrobione, no bo jesteśmy w stanie określić średnią ilość robionych kontroli. Oczywiście może się sytuacja pojawić, że trzeba pieniądze z rezerwy użyć, bo z jakiejś przyczyny więcej kontroli zrobiono, zapotrzebowano za mało tych pieniędzy, no ale nie może być tak, że będziemy cały czas mówić o tych problemach. Rozwiązujemy je i mam nadzieję, że to już jest jedna z ostatnich rozmów w tej sprawie.
8: Dobrze, rozumiem, że jakby mówi pan, że jutro, pojutrze te pieniądze
9: tak,
8: powinny trafić na konta tych lekarzy,
9: mam którzy... zobowiązania tutaj i takie mam informacje przedstawione.
8: A teraz żegnamy się z waszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Tomasz Terlikowski, Stefan Krajewski od teraz w radiu RMF 24.
3: A fakty i fakty sportowe wracają o 8.30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.

Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady i wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych przy ulicy Hallera w Białymstoku.
2: Już wiemy, że zginęły tam dwie kobiety potrącone przez samochód osobowy. Więcej na ten temat w faktach za pół godziny.
1: Zatrzymano mężczyznę poszukiwanego trzema listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania.
2: Śląscy policjanci ustalili, że ukrywa się w Czechach. Poszukiwany jest już w więzieniu. Marcin Buczek o poranku przynosi te informacje.
1: Dzień dobry. Za co ten mężczyzna był poszukiwany?
3: Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz rozboje z bronią palną. W tle jest produkcja i sprzedaż znaczącej ilości narkotyków. Kilka lat temu poszukiwany miał zmusić innego mężczyznę do sprzedawania narkotyków. Posługiwał się wtedy bronią palną. Od rodziny wspomnianego mężczyzny żądał również pieniędzy. Kilka razy podpalał także samochody i to również miał być sposób, by zmusić innych do przekazania mu gotówki. Poszukiwany łącznie był skazany na prawie 8 lat więzienia, a poszukiwała go prokuratura w Opolu oraz sądy w Katowicach i Bielsku-Białej.
1: Syreny zawiją dzisiaj w przygranicznym powiecie tomaszowskim na Lubelszczyźnie. To będzie test systemu alarmowania. Zaplanowano go między 9 a 12.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje do mieszkańców tego terenu o spokój.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Lech i Jagiellonia walczyć dziś będą o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy. Mistrz Polski zagra z Bayerem Leverkusen, a Jaga z Araratem Armenia.
1: A w studiu faktów sportowych ponownie Wojciech Marczek.
5: Jestem,
1: kto z większymi szansami na pierwsze punkty?
5: No, Jagiellonia. Ararat to o wiele mniej wymagający rywal od Bayeru. Zespół z Białegostoku ma jednak ostatnio spore problemy, bo przegrał 4 mecze z rzędu i z tego powodu na drużynie ciąży jeszcze większa presja, podkreśla napastnik Jagi, Jesus Imaz.
6: Chyba nie dużo, ale trochę tak, bo potem 4 porażki nie jest dobrze i chcemy wygrać na pierwszy mecz. Na pewno będzie dobrze, wiemy, chyba jesteśmy trochę faworyty.
5: Mówił Ima za początek meczu w Białymstoku o 21.00, 18.45 pierwszy gwizdek w Poznaniu. Mistrza Polski czeka trudne zadanie w meczu z drużyną z Niemiec. O awans do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan gra Maja Chwalińska. Polka przed chwilą rozpoczęła swój mecz z Iwą Jowicz. Jako pierwsza serwuje Amerykanka, która w pierwszym gemie tego meczu prowadzi teraz 15-0. A dziś wczesnym popołudniem jeszcze mecz Igi Świątek z Ashlyn Kruger z USA. A jutro rusza nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Faworytem do Mistrzostwa Kraju broniący tytułu zespół Aluronu CMC Warty Zawiercie, wzmocniony m.in. transferami Jakuba Kochanowskiego czy Tomasza Fornala.
7: Większość zespołów w meczach z nami nie będzie miało tak naprawdę nic do stracenia, więc to będzie na pewno ciężki sezon, ale mamy, myślę, na tyle doświadczony zespół zawodników, którzy już grali w wielu finałach, że jesteśmy na to gotowi.
5: Mówił Mateusz Bienik, środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie, która jutro na otwarcie sezonu zagra na wyjeździe w Katowicach z Beniaminkiem GKS-em.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: RMF Party.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. Te o godzinie 9 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Nie żyją dwie kobiety potrącone na przejściu dla pieszych przy Halera w Białymstoku.
3: Kierująca samochodem osobowym była trzeźwa, informuje białostocka policja.
2: Niedofinansowane zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
3: To temat, którym dziś szeroko zajmujemy się w faktach.
2: W RMF FM też Jacek Sutryk przed rozpoczęciem procesu w sprawie Kolegium Humanum.
3: Ale będzie też poligon a la Trump.
2: Kobieta, która na przejściu dla pieszych w Białymstoku śmiertelnie potrąciła dwie osoby, była trzeźwa. Taką informację przekazuje policja.
3: Do wypadku, przypominamy, doszło na ulicy Halera.
4: Kobieta kierująca Nissanem wjechała na przejście, potrącając właśnie te dwie panie, które przez przejście przechodziły. Tam w tej chwili cały czas na miejscu trwają czynności.
3: Mówił młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2: Dotacja otrzymana od wojewody na ten rok zostanie wykorzystana już w połowie listopada. W takiej sytuacji znalazł się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.
3: Orzecznicy złożyli wniosek o dodatkowe fundusze, ale te nie pokryją zapotrzebowania nawet w 1/3.
2: W faktach zajmujemy się dziś finansami miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Z nami teraz reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, ile za tym otrzyma poznański zespół?
5: Powiatowy Zespół z Poznania zawnioskował o dodatkowe środki na bieżącą działalność w kwocie około 1 700 000 złotych. Pieniądze te miałyby pokryć zapotrzebowanie do końca roku. W połowie września Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności poinformował, że wszystkie zespoły powiatowe otrzymają rezerwę wynoszącą nieco ponad 28% wnioskowanej kwoty.
6: Dla nas to jest kropla w morzu potrzeb, bo zaledwie blisko 490 tysięcy złotych. Mieszkańcy i powiatu poznańskiego i Poznania nie muszą się obawiać, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu zna na dzień przestanie funkcjonować z powodu braku dotacji.
5: Powiedziała mi Katarzyna Gracz, rzeczniczka Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Problemy finansowe przekładają się jednak na braki kadrowe. Przede wszystkim lekarze, psychiatrzy i psychiatrzy dziecięcy nie chcą pracować w zespołach orzekających, ponieważ więcej zarobią w prywatnych gabinetach.
2: A teraz informacja sprzed chwili z Warszawy. Karambol na Czerniakowskiej.
3: W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło do kilku kolizji, w których w sumie uczestniczyło 11 aut. Rozbity jest też policyjny radiowóz.
2: Kierowcy jadący w tej chwili od strony Dolinki Służewieckiej muszą spodziewać się tam korków. A baner z podobizną Donalda Tuska trzymającego piłę łańcuchową rozwiesili przed chwilą na bloku naprzeciwko Sejmu aktywiści Greenpeace.
3: Termin nieprzypadkowy, 15 października. 3 lata temu odbyły się wybory.
7: No już jest 3. rocznica wyborów. Rząd obiecał Polkom i Polakom 20% najcenniejszych lasów wolnych od wycinek. Tymczasem chronionych jest tylko 5% lasów.
8: Jak długo ten baner będzie wisiał tutaj?
7: To zależy wszystko od aktywistów. To oni wiszą na kilkudziesięciu metrach.
8: Tam są 3 osoby, tak?
7: Tak, domagamy się po prostu, żeby rząd spełniał swoje obietnice.
3: Usłyszał na miejscu protestu nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Za godzinę rusza proces w sprawie Kolegium Humanum, uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów.
3: Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo.
2: Fałszywe świadectwo ukończenia studiów umożliwić miało mu zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
3: Gospodarz Wrocławia długo nie odnosił się publicznie do zarzutów, ale przed procesem zgodził się na rozmowę z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
9: Ale może pan z czystym sumieniem stwierdzić, że w uczciwy sposób zdobył ten dyplom?
10: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Mówię, całe życie się ciężko uczyłem i nie mam sobie w tym zakresie nic do zarzucenia. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
3: Wśród oskarżonych są też politycy PiSu, Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
11: To także są fakty.
3: Donald Trump zapowiada, że w Montanie powstanie poligon do testowania najnowocześniejszego amerykańskiego uzbrojenia.
2: Broń autonomiczna, systemy walki w przestrzeni kosmicznej i elektronicznej, a także technologie naddźwiękowe i hipersoniczne. Montana pomoże zapewnić amerykańskim siłom zbrojnym niekwestionowaną przewagę. Zatem macie to, o co prosiliście, a teraz czy moglibyście dać mi już święty spokój? Trump aktywnie podróżuje po Ameryce, pomagając republikanom w kampanii przed listopadowymi wyborami do kongresu. Panie, panowie, mieszkańcy Montany, nadszedł złoty wiek Ameryki, ale jeżeli chcemy, by tak pozostało, musicie pójść do urn i zagłosować na republikanów.
3: Nikt nam tyle nie da, ile polityk obieca.
2: A na koniec jeszcze zatańczy. Tak właśnie było w Kalispell w amerykańskiej Montanie.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej.
13: RMF Party.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, ponownie witamy.
2: Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
3: Prawie 50 milionów złotych ma rozwiązać problem. Pytanie, czy rozwiąże.
2: Potem spór o zoo Łączna. Cztery osoby, które protestowały przed ogrodem zoologicznym, zostały zatrzymane.
3: W faktach także niebezpieczna hałda w Rudzie Śląskiej.
2: Unijny szczyt w Brukseli.
3: I Maja Chwalińska na korcie w chińskim Wuhan. Dopiero w przyszłym roku uruchomione będą większe pieniądze dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności.
2: Tak na pytanie dziennikarzy RMF FM odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ta deklaracja to efekt m.in. materiałów w faktach, w których opisywaliśmy sytuację finansową komisji, m.in. z Żywca, Łukowa czy Łęczycy.
3: W resorcie rodziny o tę sprawę, o te kłopoty dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Dzień dobry.
3: Co ustaliłeś?
4: W przyszłym roku w całej Polsce na pracę komisji zarezerwowanych jest, jak mówiliście, o prawie 50 milionów złotych więcej niż w tym roku. Teraz to 514, a w przyszłym roku ponad 563 miliony złotych. To jest ważna zapowiedź, niestety nie rozwiązuje jednak problemu, który jest teraz i dzisiaj.
2: Ile trzeba teraz czekać na takie orzeczenie?
4: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a to potwierdzają sygnały od was, od naszych słuchaczy. A według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
3: Ministerstwo, Michale, obiecywało reformę systemu orzekania. Na jakim jest to etapie?
4: Do końca grudnia gotowy ma być raport z rekomendacjami zmian. To będą jednak na razie tylko propozycje, kierunki. Na efekty znów trzeba będzie czekać. My nie czekamy i dalej pytamy o tę sprawę.
3: Prawie 400 podpisów zebrali mieszkańcy pod petycją w sprawie zorganizowania bezpłatnych badań dla dzieci mieszkających w pobliżu hałdy Pokój w Rudzie Śląskiej.
2: Informowaliśmy w faktach, że rekultywacja zwałowiska spowodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi.
5: Mieszkańcom zależy na tym, żeby po prostu szukać rozwiązań, zadbać o zdrową dietę tych dzieci, żeby po prostu zminimalizować efekty tego, co już się wydarzyło.
6: Jakie badania te dzieci miałyby przejść?
5: To chodzi głównie o badania za stężenie tych wszystkich niebezpiecznych substancji, które mogą być w organizmach. Co więcej, część tych mieszkańców przeprowadziło prywatnie takie badania i już wiedzą, że są na tyle przekroczone normy i im zależy po prostu na tym, żeby wszystkie dzieci z tej okolicy miały dostęp do takich badań.
2: Z Agnieszką Stefaniuk, radną Rudy Śląskiej, rozmawiała Anna Kropaczek.
3: Co na temat tych badań mówią naukowcy, co mówi miasto, o tym dziś w faktach RMF FM.
7: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
3: Zaognia się sytuacja przed prywatnym zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Cztery osoby, które protestowały przed tym ogrodem, zostały zatrzymane. Przypomnijmy, trwa śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tym ogrodzie.
2: W faktach nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, w nocy doszło do eskalacji konfliktu. Co tam się wydarzyło?
8: Protestujący zablokowali drogę i nie pozwalali wyjechać busom ze strusiami. Dlatego policjanci poprosili o wsparcie oddziału z Wrocławia i musieli użyć siły, opowiada nadkomisarz Marcin Świeży.
9: Przy użyciu tarczy zepchnięte zostały te osoby z jezdni. Cztery osoby naruszyły nietykalność cielesną funkcjonariuszy, w tym jedna rzuciła jajkiem, które rozbiło się na mundurze policjanta.
8: Te cztery osoby zostały zatrzymane. Dziś zostaną przesłuchane i usłyszą zarzuty, ale ten protest wciąż trwa. Chociaż prokuratura ujawniła zdjęcia kości zwierząt z zoo i zabezpieczyła dowody na znęcanie się nad nimi, mieszkańcy okolicy nie wierzą w te oskarżenia i są przekonani o spisku fundacji, które przejmują zwierzęta.
3: To fakty RMF FM. Zaostrzenie kursu wobec Rosji i pomysły na obniżenie rekordowych cen energii to są główne tematy dwudniowego szczytu Rady Europejskiej, który zacznie się za godzinę w Brukseli. Polskę reprezentuje tam premier Donald Tusk.
2: W stolicy Belgii jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski. Michale, czego możemy spodziewać się po spotkaniu unijnych przywódców?
10: Krótko mówiąc, jak pomóc Ukrainie, nie dać się Rosji, jednocześnie nie pozwolić, by rachunki za energię coraz mocniej uderzały w nas, Europejczyków. Dwudniowy szczyt to jednak nie tylko wojna. Przywódcy będą też szukać sposobów na wzmocnienie europejskiej gospodarki. Mogą tu też paść konkretne rozwiązania, które obniżą rosnące w całej Europie ceny energii. Rozmowy dotyczyć będą też obronności, problemu migracji i budżetu na lata 2028-2034.
2: A na koniec chińskie Wuhan.
3: Mocno spóźnione, ale już na korcie od 1,5 godziny. Tak właśnie, kibice przywitali Maję Chwalińską, kort numer 2. Tam Polka gra z Amerykanką Iwą Jowicz. No i dobre rozpoczęcie. Polka wygrała pierwszego seta.
2: 6-4 dla Maji Chwalińskiej.
3: No i dobry początek drugiej odsłony tego pojedynku. W tej chwili 3-1 dla Polki. Trzymamy kciuki za Maję, a potem za Igę, bo ona po 13 zagra z inną Amerykanką. Ashton Kruger, zatem w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Encyklopedią Zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: FM ma swój dyżur, rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
2: Witam i zapraszam. Ruszył proces Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych w sumie zasiądzie 29 osób, wśród nich politycy, rektorzy uczelni, profesorowie i wykładowcy. W warszawskim sądzie jest nasz reporter. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan. O półfinał zagra z Marią Sakkari. A bohaterem faktów kulturalnych RMF FM będzie Johnny Depp. W sądzie okręgowym w Warszawie ruszył proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem odpowiada 29 osób, którym prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. Wśród nich są prezydent Wrocławia czy politycy Prawa i Sprawiedliwości. W stołecznym sądzie jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, rozmawiałeś z osobami wchodzącymi na proces. Co mówią oskarżeni?
3: Podkreślają, że czują się niewinni. Niektórzy uważają, że sprawa ma wyłącznie podłoże polityczne. Tak twierdzi były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski, dziś rzecznik dyscyplinarny w partii Jarosława Kaczyńskiego.
4: Jako przedstawiciel opozycji, no czuję się do tego doklejony po prostu.
3: Nic do zarzucenia nie ma też sobie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wchodząc do sądu powiedział jedynie kilka słów.
5: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
3: Prokuratura zarzuca oskarżonym przede wszystkim przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy z dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy. Z Sądu Okręgowego w Warszawie Kacper Wróblewski.
2: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S3 pomiędzy węzłami Lubin Południe i Legnica Północ. Zderzyły się tam ciężarówka i bus. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Legnicy.
6: Tym żyje Europa.
2: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikiem Financial Times. Wczoraj ukraiński przywódca składał wizytę w Londynie, którą dziś szczegółowo omawiają brytyjskie media. Więcej o tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
7: Czuję się zdradzony przez Stany Zjednoczone, powiedział w rozmowie z dziennikarzami Wołodymyr Zełenski, nawiązując do decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu przekazywania informacji wywiadowczych i ograniczeniu prędkości Starlinków. Tracimy mocnego partnera, ale nie z naszej winy, powiedział w wywiadzie telewizyjnym Zełenski, zaznaczając, że Ukraina nie jest na sprzedaż. Komentatorzy podkreślają serdeczne przyjęcie, z jakim ukraiński przywódca spotkał się w Londynie. Oprócz słów wsparcia padły też obietnice realnej pomocy militarnej w tym jakże krytycznym momencie, w jakim znalazła się walcząca z rosyjską agresją Ukraina.
2: Ukraińska armia zapowiedź wznowienia ataków na rosyjskie rafinerie właśnie wprowadziła w czyn. Po ataku dronów płonie zakład w okolicach Riazania, miasta położonego około 200 km na południowy wschód od Moskwy. Z kolei armia Putina znów atakuje Ukrainę. W związku z zagrożeniem mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB. Ostrzeżenie zostało już odwołane. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polska tenisistka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Marią Sakkari. A dziś jeszcze swój mecz w 1/8 finału rozegra Iga Świątek, która zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krieger. W faktach kulturalnych RMF FM Johnny Depp jako artysta sztuk wizualnych, a zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
8: Znany aktor pokazuje swoje prace w Halsey Gallery w Londynie. Otwarta właśnie wystawa jest pierwszą dużą ekspozycją jego oryginalnych dzieł w Wielkiej Brytanii. Można na niej zobaczyć obrazy, rysunki i kolaże, które powstawały w ciągu wielu lat, ale także pierwszą rzeźbę artysty zatytułowaną The Bunnyman, łączącą cechy człowieka i królika, trzymającą miecz prawdy. Jej historia związana jest z synem aktora Jackiem, który jako pięciolatek narysował podobną postać. W Muzeum Ville Lafleur w Konstancinie trwa duża wystawa monograficzna Mela Mutter – Współodczuwanie świata z okazji 150. rocznicy urodzin artystki.
9: Starała się w swoim malarstwie wejść jakby w głąb tej postaci, którą akurat portretowała, bo przygotowywała i malowała bardzo dużo portretów, ale to nie dotyczy tylko człowieka, chociaż ona była głęboką humanistką, dotyczy to również otaczającego ją świata, w szczególności jeżeli chodzi o pejzaż francuski. I wszędzie właśnie widać tę taką czułość do tego pejzażu.
8: Opowiada kurator wystawy Artur Winiarski. Villeneuve, narodziny legendy. Ten film dokumentalny, przybliżający drogę jednego z najważniejszych reżyserów współczesnego kina, Denis Villeneuve'a, twórcy m.in. Dune, można zobaczyć dziś w Kinotece. To premiera na warszawskim festiwalu filmowym.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 5 po 11, to byle do piątku. Słuchajcie, jak wrócić z wakacji z dodatkową...
0: Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Zapraszam. Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu dla ofiar oszustów. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze, wchodząc na fałszywą stronę bankową. Potem unijny szczyt w Brukseli i spory o budżet oraz dalszą pomoc dla Ukrainy. Z nowymi doniesieniami korespondentka RMF FM. W faktach także ciekawe doniesienia naukowców na temat naszej skóry i jej różnic w zależności od płci. Jeżeli dałeś się oszukać i straciłeś pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi ci te środki zwrócić. Tak przed chwilą orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP. Szczegóły zna nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
1: Witam, dzień dobry.
0: Witamy, Krzysztofie. O co dokładnie chodzi w tej sprawie?
1: To jest historia kobiety poszkodowanej, która próbowała coś sprzedać w internecie. Z nią skontaktował się oszust, który przesłał jej link do fałszywej strony banku imitującej stronę PKO BP. Na tej fałszywej stronie kobieta wstukała swój login i hasło do banku. Oszust to wykorzystał, zalogował się i ukradł z jej konta około 3000 zł.
0: No to dziś niestety bardzo popularna metoda
1: kradzieży. To prawda, na portalach ogłoszeniowych. Oszukana kobieta szybko się zorientowała, zadzwoniła do banku, a bank jej powiedział: hola, hola, pani sama jest sobie winna, nie dostanie pani pieniędzy, bo to pani dała złodziejowi hasło do swojego konta. I tu niespodzianka. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
0: Unia Europejska deklaruje dalszą pomoc dla Ukrainy, ale coraz większym problemem są koszty tego wsparcia. W Brukseli rozpoczął się szczyt Unii Europejskiej, który dziś zdominują spory o unijny budżet na lata 2028-2034. Natomiast jutro na miejscu pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski, który będzie zabiegał o dalsze wsparcie. Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy Ukrainie będzie trudniej je uzyskać?
2: Tegoroczne potrzeby finansowe Ukrainy są zabezpieczone, ale w przyszłym roku może zabraknąć miliardów euro. Unia ustala skalę tej luki, ale deklaruje dalszą pomoc, zwłaszcza w przetrwaniu zimy i wzmocnieniu obrony. Przywódcy zapowiedzą ograniczenia wizowe dla rosyjskich żołnierzy walczących przeciwko Ukrainie. Trudniej będzie o szersze ograniczenia wiz turystycznych, bo sprzeciwiają się im m.in. Francja i Włochy, które nie chcą zrezygnować z dochodów, jakie przynosi rosyjska turystyka. Przywódcy Unii wyrażą również ubolewanie z powodu zniesienia przez Donalda Trumpa sankcji na rosyjski diesel. Unia zapowiada utrzymanie własnej presji na Moskwę.
0: Ważna informacja dla kierowców. Po wypadku z udziałem pieszego są utrudnienia na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Poznań, Krzesiny i Luboń. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. I również ważna informacja dla kierowców. Od północy paliwa na stacjach będą tańsze niż dzisiaj. Decyzją ministra energii benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy. Natomiast diesel nie więcej niż 8 zł. 3 grosze. 6 osób odpowie za porwanie i torturowanie obywatela Ukrainy w Częstochowie. Doszło do tego jesienią ubiegłego roku. Teraz akt oskarżenia trafił do sądu. Na linii reporter RMF FM Marcin Boczek.
3: Jestem.
0: Witamy. Marcinie, co dokładnie się wtedy wydarzyło?
3: Obywatela Ukrainy wciągnięto do samochodu na jednej z ulic Częstochowy. Z workiem na głowie przewieziono go następnie do garażu, gdzie między innymi bito młotkiem i polewano wrzątkiem. Potem skrępowanego mężczyznę przewieziono w jeszcze inne miejsce i zamknięto w kontenerze. Udało mu się jednak uciec i ciężarówką z oparzeniami i złamaniem kości pojechał do szpitala. Według ustaleń śledczych sprawcy porwali mężczyznę, bo chcieli od niego odzyskać skradzione im narkotyki. Podejrzani nie przyznali się do winy.
4: Tajemnice ciała w faktach RMF FM.
0: Fakt, że kobiety i mężczyźni używają różnych kosmetyków, ma głębsze uzasadnienie niż się wydawało.
5: Naukowcy z Brukseli, Modeny i Cambridge pokazali, że skóra kobiet i mężczyzn w różny sposób na poziomie komórkowym się odnawia, a dokładnie skóra samic i samców, bo badania prowadzono na myszach.
0: W studiu Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
0: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu. Różnice mają uwarunkowania hormonalne.
5: Zdecydowanie. Hormony sterują procesem odnowy naskórka, który przebiega inaczej w zależności od płci. Okazało się, że u samic mężczyzn komórki macierzyste odnawiają się w sposób znacznie bardziej skoordynowany. Komórki powstałe w wyniku podziału tej samej komórki macierzystej podejmują jakby decyzje dotyczące dalszego podziału lub specjalizacji niemal jednocześnie. U samców ten proces jest bardziej chaotyczny, każda komórka działa jakby na własną rękę. To ma konsekwencje, choćby takie, że zranienia na skórze kobiet goją się szybciej niż u mężczyzn.
0: I jakie poza kosmetycznymi oczywiście są konsekwencje tego odkrycia?
5: To otwiera drogę do stworzenia bardziej spersonalizowanych terapii. Wszelkie wszelkich chorób skóry, od stanów zapalnych po nowotwory.
0: Grzegorz Jasiński, najnowsze doniesienia ze świata nauki. Dziękujemy. Można pobuszować w bibliotecznym magazynie i wybrać lektury na jesienny wieczór. W Szczecinie przy ulicy Łukasińskiego na nowych właścicieli czeka kilka tysięcy książek. Każdą z nich można kupić za symboliczną złotówkę.
6: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem książek się udało.
7: Pani tu z wielką torbą wychodzi dzisiaj.
8: Ja z tą torbą przyszłą.
7: Ja wiedziałam.
9: Można sobie wzbogacić swoją biblioteczkę domową na jesienne długie wieczory.
10: Co się cieszy największym tutaj zainteresowaniem, największym wzięciem? Jaki rodzaj literatury?
9: Literatura piękna, tak zwane, można powiedzieć, czytadła dla kobiet.
0: Usłyszała w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Kiermasz będzie czynny do 16, a my z faktami wracamy punktualnie o 13.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.
12: Słuchacie RMF Party.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF. Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Przy mikrofonie Ewa Kwaśny, witamy, Ewo.
2: Zapraszam ponownie. Jest wniosek

0: ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM. Proces w sprawie Collegium Humanum odroczony do grudnia to decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie. Władze Rudy Śląskiej rozważają zorganizowanie badań dla dzieci mieszkających w pobliżu pokopalnianej hałdy Pokój. Celine Dion ma swoją lalkę Barbie i o tym też w faktach. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej za zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ten wniosek wysłał do szefowej Europarlamentu Roberty Metsoli prokurator generalny Waldemar Żurek. Fakt o 13 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o które śledztwo chodzi?
1: Chodzi o postępowanie prowadzone w łódzkim Wydziale Prokuratury Krajowej w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku przez szefa firmy. Jak napisano w komunikacie, udało się uzyskać materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka. Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego. Za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
0: Proces w sprawie Collegium Humanum na wniosek prokuratora odroczony do grudnia. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, przed sądem odpowiadać będzie 29 osób, które oskarża się m.in. o poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów czy pranie brudnych pieniędzy. Na ławie oskarżonych rektorzy wyższych uczelni, wykładowcy i politycy, w tym m.in. prezydent Wrocławia. Władze Rudy Śląskiej rozważają zorganizowanie badań dla dzieci mieszkających w pobliżu pokopalnianej hałdy Pokój. Rekultywacja z wałowiska powodowała m.in. ogromne zapylenie, a ostatnie badania gleby na hałdzie wykazały skażenie jej metalami ciężkimi. Dlatego część mieszkańców oczekuje badań, a miasto konsultuje się w tej sprawie z ekspertami.
2: Jesteśmy teraz w takiej fazie diagnozowania, jak to dobrze zrobić. Na pewno jakaś odpowiedź w sensie wyjścia z jakimś programem do mieszkańców będzie. Niemniej musimy to dobrze przygotować, tak?
3: Nie można na razie powiedzieć, że badania będą.
2: Żeby to miało sens, tak? Żeby to nie było tylko działanie takie czysto psychologiczne, tak? Że ktoś ma badania i on jest teraz spokojniejszy albo jest zupełnie niespokojny i chce następnych działań.
0: Z prezydentem Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Temat też wróci w kolejnych faktach.
4: Są i takie fakty.
0: Celine Dion ma swoją lalkę Barbie. Nowa kolekcjonerska zabawka odtwarza wizerunek kanadyjskiej artystki z gali rozdania Oscarów w 1998 roku, gdzie zaśpiewała piosenkę My Heart Will Go On z filmu Titanic. Ubrana w ciemnoniebieską kreację z trenem lalka, mająca też na sobie naszyjnik inspirowany słynnym Sercem Oceanu, trafiła już do sprzedaży. Jak wygląda? Zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: To jeszcze dokładam Igę Świątek, bo dosłownie za 7 minut ma się rozpocząć spotkanie...

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
2: Zapraszam. A na początek prokurator generalny Waldemar Żurek o wniosku do Parlamentu Europejskiego dotyczącego europosła Daniela Obajtka. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżenia cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mioroszów, na terenie której znajduje się prywatne ZOO. Jest nas niestety coraz mniej, liczba Polaków wciąż maleje, wynika z najnowszego raportu GUS-u i o tym też w faktach. Daniel Obajtek kierował całym tym procederem, mówi Waldemar Żurek. Prokurator generalny skierował dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie europosłowi PiS-u immunitetu, a także zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. A chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu.
3: Chodziło o to, żeby spółka Orlen zaniżyła bez oceny sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, bez oceny tego, co dzieje się na rynku paliw, tylko chodziło o zaniżenie ceny paliwa, tak żeby przed wyborami część osób była przekonana, że mamy jakiś cud i w Polsce to paliwo jest najniższe w Europie.
2: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Ruch śledczych skomentował już sam zainteresowany. Jeśli chcą mnie zatrzymywać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 zł,

0: co proszę bardzo, pod warunkiem, że w celi będzie siedzieć też Donald Tusk, napisał w mediach społecznościowych Daniel Obajtek. Więcej o tej sprawie usłyszycie w kolejnych faktach.
1: Aktualny obraz faktów.
0: Akcja Straży Pożarnej w okolicy Sejmu przy ulicy Matejki w centrum Warszawy. Służby sprawdzają nietypową substancję, którą przechodnie zauważyli na jezdni. Jak informuje reporter RMF FM, na miejscu pracuje 7 strażackich zastępów. Ulica Matejki jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Wojewoda Dolnośląska chce pilnego zwołania zespołu zarządzania kryzysowego w gminie Mioroszów, na terenie której znajduje się prywatne zoo Łączna. Tam od 3 dni trwają protesty mieszkańców zaniepokojonych relokacją zwierząt. Natomiast prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, jaką rolę ma odegrać zespół zarządzania kryzysowego?
2: Ma czuwać nad bezpieczeństwem zwierząt i przekazywać rzetelne informacje na temat tego, co dzieje się aktualnie w zoo. Wkradł się niepokój, bo do sieci trafiają filmy nagrywane dronami, na których widać wolno biegające zwierzęta poza zagrodami i wybiegami. Wojewoda Anna Żabska chce ustalić, czy służbom potrzebne jest dodatkowe wsparcie, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
3: Szczególnie istotne jest rozpoznanie możliwości zapewnienia tym zwierzętom odpowiednich warunków i ciągłości opieki na miejscu.
2: Sytuacja przed zoo zaognia się. Obrońcy zoo uważają, że zwierzęta są wywożone w pośpiechu, chaosie, transportem nieprzystosowanym do przewozu zwierząt.
4: Ptaki się tam tak gotują w tych klatkach i nikt się tym nie przejmuje.
2: To także ma ustalić powołany dziś zespół.
0: Liczba Polaków wciąż maleje. Tak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Pod koniec czerwca Polska liczyła 37 milionów 200 tysięcy obywateli. Te dane przeanalizował reporter RMF FM Marek Mikołajczyk. Witamy Cię.
5: Kłaniam się.
0: Marku, co jeszcze z nich wynika?
5: W pierwszej połowie roku liczba ludności spadła o 90 tysięcy osób. To tak, jakby z mapy zniknęło miasto wielkości Legnicy czy Grudziądza. Odpowiada za to ujemny przyrost naturalny. W ciągu 6 miesięcy zmarło 210 tysięcy osób, a urodziło się jedynie 115 tysięcy dzieci. I to, jak podkreśla GUS, trend, który niestety obserwujemy od dłuższego czasu. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i coraz rzadziej decydujemy się na dzieci.
0: To jeszcze poproszę o pozytywne informacje.
5: To może to, że jest większa liczba ślubów. Od stycznia do czerwca zawarto ponad 50 tysięcy małżeństw. To około 2 tysiące więcej niż rok wcześniej.
0: Marek Mikołajczyk, dziękujemy. I już teraz zapraszamy na fakty o 15, a w nich między innymi o niezwykłym wyróżnieniu dla labradorki ze Szkocji. Będziecie zaskoczeni, za co otrzymała tytuł zwierzaka roku.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A radiowe olki mówią dzień.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: To fakty RMF FM przy mikrofonie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
2: Witam ponownie i zapraszam. A w faktach minister sprawiedliwości i awantura wokół Trybunału Konstytucyjnego i Bogdana Święczkowskiego. Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze numer 11 na Polszczyźnie. Trasa jest zablokowana. Nie tylko hałda pokój groźna dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Z wałowiska po hutach cynku też stanowią zagrożenie. O szczegółach za moment. A na koniec o niezwykłym wyróżnieniu dla 6-letniej labradorki ze Szkocji. Czy prawne ubezwłasnowolnienie prezesa Bogdana Święczkowskiego jest sposobem koalicji rządzącej na przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym? To pytanie zadał ministrowi Waldemarowi Żurkowi nasz dziennikarz, po tym gdy minister zapewniał, że są w państwie prawne metody na odzyskanie instytucji, którą kieruje ktoś kompletnie oderwany od rzeczywistości. W studiu Tomasz Skory, witamy.
3: Dzień dobry,
2: Tomku.
3: Witam.
2: Próbowałeś ustalić, o jakie działania może chodzić?
3: No musiałem, bo mówiąc o dzisiaj o prezesie Trybunału Konstytucyjnego, minister Żurek opisał działania pana Święczkowskiego w sposób niepokojący nie tyle politycznie, co nawet powiedziałbym klinicznie.
4: Czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Mogą być względy osobiste, chorobowe. Mamy instytucję, na czele której stoi osoba, która oderwała się od rzeczywistości. Czy państwo nie ma wtedy instrumentów?
3: No, ale według ministra są takie instrumenty, a że mówił o utracie kontaktu z rzeczywistością, no to pytanie paść musiało.
5: Czy pan zmierza

0: do tego, co się jednym słowem nazywa ubezwłasnowolnienie pana sędziego Święczkowskiego, bo się oderwał od rzeczywistości, takie prawne?
1: Nie, są na to inne środki prawne, ale proszę mi wierzyć, dopóki one nie zadziałają, ja nie będę tutaj pisał scenariuszu.
2: I tu minister Żurek wrócił do apelowania o cierpliwość, oświadczył, że Święczkowski straci władzę już niedługo. Jak jednak to nastąpi, wciąż nie wiadomo.
3: Tomasz Skory, dziękujemy. Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 w Kluczborku na Opolszczyźnie. Doszło tam do zderzenia ciężarówki z busem. Trasa jest zablokowana. Nie tylko pokopalniana hałda Pokój stanowi zagrożenie dla mieszkańców Rudy Śląskiej. W mieście są też zwałowiska po działalności hut cynku. Podkreślają naukowcy pytani o zasadność przeprowadzenia badań dzieci na obecność metali ciężkich w ich organizmach. Takich badań domaga się część mieszkańców po tym, jak w próbkach gleby z hałdy Pokój wykryto kadm, arsen, ołów i cynk. Rudzianie zebrali prawie 400 podpisów pod petycją w tej sprawie.
4: Domniemam, że chodzi o badania stężenia ołowiów w krwi. Z tego, co słyszałam, najbardziej o to zabiegają mieszkańcy. Te badania oczywiście są potrzebne do tego, żeby zdiagnozować, czy istnieje problem narażenia dzieci ogólnie na ołów w naszym rejonie. Natomiast absolutnie nie dają one podstaw do tego, żeby stwierdzać jednoznacznie, że hałda jest źródłem tego narażenia.
3: Doktor nauk o zdrowiu Agata Piekut ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że ewentualna diagnoza powinna być wstępem do działań edukacyjnych, na przykład w zakresie diety osób narażonych na działanie metali ciężkich. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu rmf24.pl. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju tenisowego w Wuhan w Chinach. Przed momentem Polka wygrała z Amerykanką Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Pojedynek trwał półtorej godziny. Świątek wykorzystała trzecią piłkę meczową.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Niezwykłe wyróżnienie dla pewnego psa ze Szkocji. 6-letnia labradorka z kija. Otrzymała tytuł Zwierzaka Roku za niezwykłą służbę na rzecz ochrony środowiska. A więcej na ten temat w relacji naszego londyńskiego korespondenta Bogdana Frymorgana.
6: Z kija jako pierwszy pies na świecie została wyszkolona do wykrywania żachwy. Ten inwazyjny gatunek morskich organizmów tworzy gęstą warstwę na dnie, odcinając tlen i niszcząc inne gatunki, w tym małże i ostrygi. 6-letnia labradorka pracuje wraz ze swoją opiekunką podczas odpływów morza i pomaga ekologom zwalczać zagrożenie. Gdy napotyka żachwę, staje w bezruchu i dokładnie wskazuje miejsce, w którym się ona znajduje. To nie pierwsza ważna rola w karierze z kijem. Wcześniej labradorka pomagała w górskich akcjach ratunkowych.
3: A w kolejnych faktach powiemy o kolejnym nieoczekiwanym pożytku z lektury książek. Zapraszam na fakty o 15.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest BYD, producent samoładowania.
8: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: 2000 osób poszukiwanych listami gończymi oraz nakazami do prowadzenia zatrzymali policjanci i strażnicy graniczni w trwającej 2 dni ogólnopolskiej akcji. Wśród zatrzymanych jest 160 cudzoziemców. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Za co były ścigane te osoby?
2: Za przestępstwa różnej wagi, także te najcięższe, jak udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czy organizowanie przemytu ludzi do Polski i dalej do Unii Europejskiej. Jedna z osób była ścigana czerwoną notą Interpolu. Wśród cudzoziemców najwięcej jest Ukraińców, ponad 100. Jedna z Ukrainek była ścigana za organizowanie nielegalnej migracji, z kolei jeden z Mołdawian był poszukiwany za zgwałcenie. W akcji w całym kraju wzięło udział ponad 23 tysiące funkcjonariuszy.
1: Proces zdrowienia papieża po operacji usunięcia dolnego płata prawego płuca przebiega bez zakłóceń, zapewniają lekarze z rzymskiej polikliniki Gemelli. Leon XIV wykonuje samodzielnie codzienne czynności. Poniedziałkowa operacja była konieczna, bo u papieża stwierdzono nowotwór płuca. Ojciec Święty ma pozostać w szpitalu przez mniej więcej tydzień. Czytanie książek może sprawić, że łatwiej będziemy wybaczać. O takim efekcie piszą w najnowszej publikacji naukowcy Uniwersytetu Stanowego Ohio. Ich doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Witam ponownie.
1: Grzegorzu, na czym ten efekt polega i od czego zależy?
3: Badanie przeprowadzone z udziałem ponad 1500 osób pokazało, że czytelnicy byli bardziej skłonni wybaczyć fikcyjnemu bohaterowi historii, jeśli poznali jego prywatne poczucie winy, a nie tylko słyszeli wypowiedziane przeprosiny. Ta szczerość intencji była kluczowa. Efekt był widoczny zwłaszcza wtedy, gdy bohater faktycznie był jednoznacznie winny. Co ciekawe, po zapoznaniu się z taką historią, czytelnicy, którzy wybaczali temu fikcyjnemu bohaterowi, częściej też deklarowali większą skłonność do przebaczenia realnym osobom, które je kiedyś skrzywdziły. Jak widać, wpływ literatury nie kończy się z chwilą zamknięcia książki.
1: Na pewno warto dużo czytać, prawda, Grzegorzu?
3: Absolutnie.
1: Dziękujemy. O 16:00 nowe fakty w RMF FM. Zapraszam w imieniu Marleny Chudzio. Za moment jeszcze klub ekonomiczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.
6: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na RMF On.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie od teraz Marlena Chudzio.
2: Dzień dobry, zapraszam. Ciała dwóch osób znaleziono w budynku w Kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. Policja wyjaśnia okoliczności, w których doszło do tragedii. Nawet kilka miesięcy może potrwać uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Nasza korespondentka wyjaśni szczegóły całej procedury. Jagiellonia dziś w Lidze Europy powalczy z klubem Ararat Armenia. Z jakimi problemami mierzy się polski klub? Tragedia w Kolonii Zbiersku w Wielkopolsce. W jednym z domów policja odkryła ciała dwóch osób. Interwencje służb utrudniały agresywne psy znajdujące się w budynku. W faktach wielkopolski reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co jeszcze ustaliłeś w tej sprawie?
3: Na miejscu pracuje prokuratura, zbierane są ślady i zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. W domu jednorodzinnym funkcjonariusze natrafili na ciała dwóch osób, 71-letniej kobiety i 38-letniego mężczyzny. Na razie nic nie wskazuje na to, by sprawa miała charakter kryminalny i były w nią zamieszane osoby trzecie. Usłyszałem w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Podczas interwencji policjanci mieli problem z wejściem do środka. W budynku przebywało kilka agresywnych psów, które najpierw musiały zostać odłowione. Wszystkie zostały już złapane i przewiezione w bezpieczne miejsce, usłyszałem.
2: Specjalny zespół śledczych w Prokuraturze Krajowej wszczął postępowanie sprawdzające po doniesieniu sędziego Macieja Berka. Twierdzi on, że wczoraj prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski naruszył jego nietykalność cielesną.
4: Postępowanie jest wszczęte, dlatego że proszę pamiętać, że mamy osoby, które działały na zlecenie pana Święczkowskiego, które zostały w tym postępowaniu zawieszone w czynnościach i postawiono im zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązku. Do tego zespołu trafi ten wniosek i to prokuratorzy być może już teraz zdecydowali, ale ja szanuję autonomię prokuratury, czy będzie się

0: Otoczyło w tej sprawie jako odrębny wątek, czy jest to sprawa, która musi być prowadzona odrębnie?
1: Wyjaśniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Śledzimy fakty.
1: Do 26 listopada sąd w Brukseli podejmie ostateczną decyzję w sprawie blokady komorniczej nałożonej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Taka zapowiedź padła w czasie rozprawy przed belgijskim sądem. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer w związku ze sporem o nieodebrane przez Polskę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Procedura uchylenia immunitetu europosła Daniela Obajtka może zająć kilka miesięcy, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. To będzie już czwarty wniosek dotyczący byłego prezesa Orlenu, ale każdy z nich dotyczy innej sprawy. Parlament Europejski zgodził się już wcześniej na uchylenie immunitetu polityka w trzech sprawach, na przykład w kwestii dotyczącej inwigilacji opozycji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burgina. Kasiu, jak będzie wyglądać procedura w przypadku Obajtka?
3: Procedura uchylania immunitetu w Parlamencie Europejskim jest wieloetapowa. Rozpoczyna się, gdy przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola ogłasza wniosek na sesji plenarnej. Mój rozmówca w parlamencie nie sądzi jednak, by nastąpiło to już w najbliższy poniedziałek, kiedy rozpocznie się sesja. Po ogłoszeniu sprawą zajmie się Komisja Prawna, która wysłucha europosła i przygotuje raport z rekomendacją. Ostateczną decyzję podejmie cały parlament w głosowaniu na sesji plenarnej.
1: Lech Poznań i Jagiellonia Białystok mają przed sobą kolejne mecze w Lidze Europy. O 18.45 Kolejusz zagra z Bayernem Leverkusen. Natomiast o 21.00 Jagiellonia podejmie drużynę Ararat Armenia i o Białostoczanach teraz opowiemy. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej
4: RMFFM. Dzień dobry.
1: Patryku, dzień dobry. Drużyna Jagi mierzy się z kryzysem.
4: No, seria czterech porażek. Trzech w Ekstraklasie i jednej w Lidze Europy. Dla Jagiellonii to jest wyjątkowo słaby okres. I trzeba z tego wyjść. Wydaje się, że mecz z rywalem z Armenii to jest idealna okazja na przełamanie. Trener Adrian Siemieniec podkreśla, że wszystko zaczyna się od obrony.
5: Rozliczam dzisiaj drużynę i siebie przez pryzmat tego, jak bronimy jako cały zespół, a nie bronimy dobrze dzisiaj jako cała drużyna i na tym się musimy przede wszystkim skupić, żeby poprawić naszą sytuację, wrócić do równowagi, zbudować pewność siebie.
4: No, czy uda się odbudować morale, przekonamy się późnym wieczorem.
1: Będziemy śledzić. A już za pół godziny w RMF FM fakty kulturalne, w których o współpracy artystów z Warszawy i Nowego Jorku.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Lopedią zdrowia.
8: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
7: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
9: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
7: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
8: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: film.
1: Glad that you made it. Look around, you don't see one person sitting down. They got drinks in their hand and the room's a bus.
2: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
3: Dwa miesiące aresztowany został 61-latek ze Starachowic, podejrzany o publiczne znieważenie i grożenie śmiercią 12-letniemu obywatelowi Ukrainy. W trakcie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie nóż. Grozi mu do 5 lat więzienia. 29 osób z objawami zatrucia pokarmowego w sanatorium Dukat w Dąbkach Zachodniopomorskim. Sprawą zajmuje się sanepid, który będzie wyjaśniał, co się stało. Służby pobrały próbki do badań pod kątem wirusów i bakterii od chorych, a także od zdrowego personelu ośrodka. Wyniki tych badań powinny być znane na początku przyszłego tygodnia. Roboty do zadań specjalnych można oglądać w otwartym dzisiaj w Lublinie Centrum Nauki i Robotyki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej chwalą się tam możliwościami ułatwienia różnych rodzajów produkcji przemysłowej.
4: To jest przyłbica spawalnicza.
5: Spawanie bez spawania.
4: To jest symulator spawania, czyli są efekty akustyczne, wizualne, poza zapachowymi, termicznymi.
5: Robot umie udawać spawarkę. Co jeszcze?
4: A to co chcemy?
5: Sokowirówkę.
4: Jak mu się da odpowiednią końcówkę, to ta.
5: Ekspres do kawy.
4: Można zrobić kelnera nawet, który tą kawę zrobi.
3: W laboratoryjnych warunkach nowe rozwiązania mają testować przedstawiciele nauki i biznesu, a robotom przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Poznaj fakty kulturalne,
3: na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek przejmujące Matki Chersonia.
7: To jest koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie oraz Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W spektaklu pojawia się motyw matki szukającej utraconego dziecka.
8: To, co jest niezwykłe w tej operze, to jak bardzo ona jest dziełem rozpisanym na chóry. To znaczy, to jest bohaterka właściwie zbiorowa. Mamy tam różne chóry. Lud w Chersoniu, chór matek, które podróżują, chór dzieci, które są w obozie. Ta podróż w celu odzyskania dzieci, taki rodzaj Demetriady. Mówię, że to jest i Odyseja, i Mission Impossible w jednym.
7: Opowiadała w RMF Classic Barbara Wysocka, reżyserka. Premiera jutro. Spektakle, warsztaty i rozmowy. To w programie Młodzieżowego Festiwalu Teatralnego Inne, który trwa w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Hasłem tegorocznej edycji jest List do Świata, wstęp jest wolny. Dziś na londyńskim festiwalu filmowym premiera filmu Klara i Słońce. Taika Waititi wyreżyserował hollywoodzką adaptację powieści Kazuo Ishiguro z Jenną Ortegą i Amy Adams. W polskich kinach Klara w przyszły piątek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowszego wydania faktów RMF FM przy mikrofonie ponownie Marlena Chudzia.
2: Trzy nowe prezydenckie weta ogłosił przed chwilą Karol Nawrocki. Chodzi między innymi o nowelizację kodeksu wyborczego. Prezydent podpisał za to 8 innych ustaw. Turystka ucierpiała w Tatrach. Kobieta spadła w rejonie Zawratu. W faktach też ostra jazda na deskorolce. Hiszpan jechał z prędkością, której nie powstydziłby się na autostradzie. Prezydent Karol Nawrocki poinformował właśnie, że podpisał 8 ustaw, a 3 zawetował. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry
2: Jakubie. Które projekty spotkały się z prezydenckim wetem?
3: Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu ustawy dotyczącej zmian w kodeksie wyborczym. To projekt, który regulowałby liczbę posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, tak aby lepiej odpowiadała liczbie mieszkańców i zmianom demograficznym w Polsce. Prezydent wytknął ustawie kilka błędów i stwierdził, że, tu cytat, nie można zmieniać reguł gry rok przed wyborami parlamentarnymi.
4: Traktuję te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań.
3: Prezydent zawetował też ustawę o reklamie politycznej i projekt dotyczący wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
2: Jakubie, a które ustawy zostały dziś podpisane?
3: To m.in. ustawa dotycząca akcyzy na papierosy elektroniczne, finansowania KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz o stabilności rozliczeń na rynku energii. Karol Nawrocki złożył też podpis pod projektem o opłacie miejscowej i pod nowelizacją przepisów o odnawialnych źródłach energii.
2: Kolejny bardzo poważny wypadek w Tatrach. Turystka spadła w rejonie Zawratu i doznała poważnego urazu głowy.
5: Została przetransportowana śmigłowcem najpierw w noszach na plecach ratowników, bo warunki nie pozwoliły, żeby użyć śmigłowca, bo była mgła, ale w momencie, jak się troszkę odsłoniło, to śmigłowiec zabrał poszkodowaną i została przetransportowana na neurochirurgię do Nowego Targu.
2: Mówi ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski. W ostatnich 2 tygodniach w tym miejscu doszło do 2 wypadków śmiertelnych. TOPR przypomina, że wysoko w górach leży śnieg. Jest bardzo ślisko. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer. Ma to związek z nieodebranymi szczepionkami przeciw koronawirusowi.

0: Sąd w Brukseli zapowiedział dziś, że decyzję w sprawie podejmie do 26 listopada. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co usłyszałeś po rozprawie?
1: Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej mają nadzieję, że sąd w Brukseli uzna argumenty, które dziś zaprezentowali. Pierwszy jest taki, że agencja nie jest stroną sporu w sprawie szczepionek, a do tego w sierpniu w Belgii zmieniły się przepisy i jest w nich już dodatkowa ochrona dla instytucji, które kontrolują ruch lotniczy, takich jak właśnie Agencja Żeglugi Powietrznej. W agencji dostałem też zapewnienie, że niezależnie od tego, co postanowi ostatecznie belgijski sąd, pieniądze na pracę tej instytucji są zabezpieczone do końca roku. Jest to jednak finansowanie kryzysowe, zapewnione przez państwo. Tym bardziej strona polska czeka teraz na decyzję sądu w Brukseli, która zapadnie najpóźniej za dokładnie 6 tygodni.
2: Fakty zwykłe i niezwykłe.
0: Prawie 152 km na godzinę na deskorolce. To najnowszy rekord świata pobity przez Hiszpana. Diego Poncelet pobił go na drodze w kanadyjskim Quebecu. W wywiadzie dla Reutersa tak opowiadał o swych wrażeniach z jazdy. Nie zdaję sobie sprawy z tego, jak szybko jadę, bo nic nie widzę. Oczywiście czuję prędkość, wszystko staje się niezwykle intensywne, a to, co z trudem dostrzegam po bokach, przemyka z ogromną szybkością. Mam świadomość tego, że to, co się dzieje, ale w zasadzie, cóż, w mojej idealnej pozycji powietrze opływa mnie ze wszystkich stron, jakbym znajdował się w kokonie. To niesamowite uczucie, wszystko jest po prostu doskonałe. Hiszpan jechał na specjalnie zaprojektowanej 14-kilogramowej deskorolce. Miał na sobie kombinezon zmniejszający opory powietrza i rękawice, do których przymocowano plastikowe krążki. Służyły one do wyhamowania deskorolki.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest BYD.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 10 w okolicach Piecnika między Wałczem a Mirosławcem w Zachodniopomorskiem. Ucierpiały dwie osoby. Trasa jest zablokowana. Czy prezydent może skutecznie blokować sędziów wybranych przez Sejm, odmawiając odebrania od nich ślubowania? O najnowsze wydarzenia wokół Trybunału Magda Sakowska zapyta Adama Bodnara, senatora i byłego ministra sprawiedliwości, w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy tuż po 18. Dokładniejsze prognozy pogody za sprawą sztucznej inteligencji? To możliwe. Międzynarodowy Zespół Naukowców opracował model AI, który to potrafi. W studiu Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Chodzi o prognozy na 2 do 6 tygodni.
2: Te najtrudniejsze, a takie, które mają kluczowe znaczenie na przykład w rolnictwie czy dla służb kryzysowych, dla łagodzenia skutków powodzi, fali upałów czy mrozów. Nowatorskie podejście polega na wykorzystaniu uczenia maszynowego do korekcji błędów w istniejących modelach prognoz. Algorytm analizuje po prostu historyczne dane pogodowe i uczy się na podstawie wcześniejszych pomyłek modelu, by na bieżąco poprawiać przewidywania. Podobno jego precyzja jest nawet dwukrotnie lepsza od dotychczasowych modeli. Co ważne, nie tylko poprawia średnie prognozy, ale właśnie znacząco zwiększa trafność przewidywań zjawisk ekstremalnych. Dodatkowo jest otwarty, nie wymaga olbrzymich możliwości obliczeniowych, powinien dać się szybko implementować. Teraz czekamy na modele, które pomogą planować urlop. Tak na kilka miesięcy naprzód.
1: To w takiej sytuacji termin urlopu będzie przydzielany drogą losowania.
2: No oczywiście.
3: Ekonomia w faktach RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
4: Dzień dobry. Osoby oszukane na fałszywych stronach internetowych banków mają dostać zwrot pieniędzy od prawdziwego banku. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dzisiaj orzeczenie w sprawie klientki PKO BP, która na podrobionej stronie banku podała login i hasło do swojego konta. Oszust to wykorzystał i ukradł jej z konta kilka tysięcy złotych. Bank nie chciał oddać pieniędzy i źle zrobił. Tak orzekł dzisiaj TSUE.
5: Bank powinien najpierw zwrócić pieniądze klientowi, a jeżeli później ma jakieś wątpliwości co do oceny zachowania tego klienta, dopiero wówczas je sprawdzać i powoływać się ewentualnie na rażące niedbalstwo na dalszym etapie sprawy.
4: Ale to dopiero w sądzie w przyszłości, tłumaczy rzecznik finansowy Michał Ziemiak. Ten wyrok to więc dobra wiadomość dla klientów. A propos zabezpieczeń, mBank wprowadził właśnie nietypowe zabezpieczenie. Otóż każdy klient w aplikacji mBanku może włączyć mieszanie klawiatury. Otóż zazwyczaj gdy otwieramy w telefonie aplikację bankową, to wyświetla nam się mała klawiatura numeryczna do wstukania kodu PIN. To jest klawiatura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 na koniec. Ale ktoś przez ramię może podejrzeć, jak my sobie swój kod wpisujemy. Dlatego mBank proponuje mieszanie tej klawiatury. Tak, żeby to nie było 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej, tylko na przykład 8, 3, 2, 6, 1, 0, 9, 4, 7, 5. Dopiero na tej pomieszanej klawiaturze wpisujemy swój PIN. Co prawda, my też przez to możemy się pomylić i w ogóle sobie zablokować niechcący konto, ale za to złodziej ma nie łamać zabezpieczenia i ma mieć trudniej. No dobrze, my się nie mylimy, sprawdzając kursy walut, sprawdzamy aktualne euro. Stabilnie kosztuje 4,37 zł, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,69, a brytyjski funt teraz kosztuje 5,16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A za chwilę zadzwonimy do kogoś z was. Wystarczy odebrać hasłem ryba na wrotkach.
0: RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 1000. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
6: Raz, dwa, trzy!

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM. Marlena Chudzia.
2: 3 lata mijają od wyborów, po których obecna koalicja rządząca doszła do władzy. Rozliczamy z obietnic wyborczych. Za 3 kwadranse mecz Lecha Poznań z Bayern Leverkusen w Lidze Europy. Kibice pełni wiary.
3: 2-1 dla Lecha.
2: A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem będzie Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości. Dziś mijają 3 lata od zwycięstwa koalicji rządzącej w wyborach parlamentarnych. Nasz dziennikarz Marek Mikołajczyk przeanalizował przedwyborcze zapowiedzi polityków. Marku, jak jest z dotrzymywaniem obietnic przez rządzących?
4: Różnie. Z listy 100 konkretów zrealizowano m.in. finansowanie in vitro czy wypłatę babciowego. Nie zniesiono jednak limitów NFZ na leczenie w szpitalach, nie zlikwidowano funduszu kościelnego i nie zwiększono kwoty wolnej od podatku. Zamiast tego rząd zapowiada podniesienie progu podatkowego. Nad przepisami pracuje obecnie parlament. Mieszkańcy Krakowa, z którymi rozmawiałem, przypominają jednak o innej obietnicy premiera.
5: Nic paliwo nie jest zrobione, dalej po 8 zł, dalej drogo płacimy.
6: No fajnie, gdyby paliwo było tańsze, to na pewno.
7: Usłyszałem o tym paliwie, które miało być za 5,19 chyba idzie było i trochę się zasmuciłem.
4: Tymczasem dziś za benzynę zapłacimy 7 zł, 1 grosz, a za olej napędowy 8 zł i 5 groszy. Z Krakowa Marek Mikołajczyk.
2: Polskie kluby walczą dziś w rozgrywkach Ligi Europy. Za niespełna 45 minut Lech Poznań podejmie na własnym stadionie Bayern Leverkusen. Po ostatniej porażce z Crystal Palace kibice kolejorza ostrożnie podchodzą do dzisiejszego spotkania.
8: Bardzo dobre nastawienie przed meczem.
3: Myślę, że bramek będzie 2-0 dla Lecha.
8: To był dobry wynik.
3: 2-1 dla Lecha.
8: Bierzemy taki wynik w ciemno.
9: 2-0, 2-1 a pan?
8: A ja powiem 2-2 i też się będę cieszył z tego.
10: Szykuję się na remis, o tak. I to by było bardzo dobry układ, żeby się znowu nie pogrążyć, a co będzie, to się okaże.
9: Bramkowy, bezbramkowy remis?
10: No może jakieś bramki będą, ale lepiej by było, żebyśmy wygrali, ale ja myślę, że na remis by było dobrze.
2: Z kibicami kolejorza rozmawiał Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Na rozmowę zapraszam Magda Sachowska, witam.
12: Dzień dobry, a ze mną Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej, był minister sprawiedliwości. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
12: Obecny minister sprawiedliwości mówi, jesteśmy bardzo blisko tego, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął normalnie działać. Naprawdę pan w to wierzy?
13: Mam nadzieję, że tak się stanie. Myślę, że to wczorajsze zaprzysiężenie pana sędziego Macieja Berka oraz jego pojawienie się w Trybunale to jest krok w tym właśnie kierunku. Myślę, że kolejnym krokiem powinno być zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
12: Ale panie senatorze, co to znaczy zacznie normalnie działać? Dlatego, że nawet jeżeli zacznie działać teraz i sędzia Berek zacznie orzekać i inni sędziowie, to ta druga strona sporu będzie mówiła, że to jest łamanie prawa i że on nie działa normalnie. Bo nie widać wyjścia z sytuacji, kiedy obie strony, a pęknięta jest polska scena polityczna, powiedzą, dobrze, to jest ten punkt zero, idziemy do przodu.
13: Tak, tylko że pani redaktor, jak rozumiem, nawiązuje do tej dyskusji, że konieczny jest reset konstytucyjny.
12: Nie, zastanawiam się, co zrobić, żeby zaufanie do Trybunału, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął być traktowany jako normalna instytucja w państwie demokratycznym.
13: Ja myślę, że jeżeli by faktycznie zaczął orzekać

0: funkcjonować zgodnie z konstytucją, jeżeli cała działalność Trybunału stałaby się absolutnie przejrzysta, jeżeli chodzi o wyznaczanie składów, jeżeli zacząłby szybko rozpatrywać zaległe sprawy ze skarg konstytucyjnych, wniosków różnych uprawnionych podmiotów i co więcej, zaczął wydawać wyroki, które na przykład mogą się nie podobać rządowi i kwestionować niektóre elementy polityki czy rozwiązań, to wtedy to zaufanie zostanie odzyskane. Oczywiście to nie jest proces, który się zacznie w ciągu, nie wiem, miesiąca czy trzech miesięcy, ale trzeba do tego etapu przejść i moim zdaniem życiorysy tych osób, które w Trybunale zasiadają, które zostały wybrane do Trybunału, świadczą o tym, że te osoby będą absolutnie do tego zdolne.
1: A czy uda się coś zrobić z Trybunałem, gdy wciąż prezesem jest Bogdan Święczkowski?
0: Znaczy myślę, że ta kwestia...
1: własnym ciałem zagradza wejście do gabinetów sędziowskich.
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o pana sędziego Święczkowskiego, mamy większy kłopot, a mianowicie te różne ciążące na nim zarzuty dotyczące udziału w różnych sprawach związanych z funkcjonowaniem prokuratury za czasów Zbigniewa Ziobry. Pamiętajmy, on był prawą ręką Zbigniewa Ziobry. On przez kilka lat kontrolował wszystko, co się dzieje w prokuraturze, upolityczniał prokuraturę, ale także miał wpływ na chociażby sprawę Pegasusa. I oczywiście teraz ma wpływ na obsadę składów sędziowskich w poszczególnych sprawach. No i przede wszystkim podejmuje decyzję o niedopuszczeniu do orzekania. Jeżeli by jednak uznał, że ci sędziowie powinni zacząć orzekać, no to i zaczął wyznaczać składy zgodnie z konstytucją, to...
1: No ale nie zacznie, wie pan, że nie zacznie tego robić.
0: No widzimy, że jest ten spór, no dlatego tak ważne jest zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
1: A można je zorganizować bez prezesa Trybunału, który dzisiaj w Polsat News mówił, że chciał zorganizować, zwołać, ale akurat jeden sędzia przedłużył zwolnienie lekarskie.
0: Ja myślę, że...
1: Uśmiecha się pan.
0: Ja myślę, że ważne jest... No bo tak, spójrzmy na sytuację tych 8 sędziów, tak? Aby zwołać Zgromadzenie Ogólne, potrzebne jest kworum 10 sędziów. Wyobraźmy sobie, że prokuratura na przykład ponownie wystąpi z wnioskiem o uchylenie immunitetu pana sędziego Święczkowskiego w kontekście sprawy Pegasusa. Chodzi o zapoznawanie się z materiałami objętymi tajemnicą obrończą, tymi podsłuchami, które były stosowane w stosunku do Romana Giertycha. No to czy w takiej sytuacji Święczkowski ma swój własny interes w tym, żeby takie zgromadzenie ogólne się odbyło?
1: Nie, no oczywiście, nie. Że nie.
0: No i wtedy być może takie zgromadzenie ogólne powinien prowadzić najstarszy stażem sędzia, który powinien takie zgromadzenie przeprowadzić. I wydaje mi się, że tutaj ta kwestia tego, jaki wpływ na bieżące funkcjonowanie mają te różne okoliczności prawnokarne, myślę, że może mieć znaczenie z punktu widzenia przyszłości funkcjonowania Trybunału.
1: Sędzia Berek mówi, że jest dokładnie rozpisany plan krok po kroku, co robić, żeby Trybunał zaczął działać. Pan zna ten plan? Brał pan udział w jego konstruowaniu?
0: Ja w ogóle uważam, że jeżeli politycy braliby udział w konstruowaniu takiego planu, to nie byłoby to najlepsze. Myślę, że ta 8 sędziów doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność na nich ciąży i myślę, że to w ich głowach ten plan funkcjonuje.
1: Ale podoba się panu to, co się dzieje generalnie teraz z Maciejem Berkiem, to zaprzysiężenie w Sejmie? Znaczy, uważa pan, że to jest zgodne z prawem?
0: Znaczy ja uważam, że to jest bardzo taka maksymalna konsekwencja wcześniej podjętych działań. Upłynęła kadencja sędziów. Zostali wybrani nowi sędziowie. Zostali wybrani zgodnie z prawem. Domagali się zaprzysiężenia. To zaprzysiężenie nie nastąpiło. Co oni mieli w takiej sytuacji zrobić? Mieli pójść pod pałac prezydencki i, nie wiem, wywiesić wielki baner albo z megafonem krzyczeć, że my tutaj składamy przysięgę? No. Nie. Zrobili alternatywne zaprzysiężenie w sposób maksymalnie zgodny z prawem i teraz domagają się dopuszczenia do orzekania. Absolutnie to jest postępowanie służące odbudowie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Czyli według pana ten zapis, że jest składane ślubowanie, zaprzysiężenie wobec prezydenta, nie jest równoznaczne, że w obecności prezydenta?
0: To znaczy, byłoby idealnie, gdyby prezydent był obecny.
1: Ale nie jest konieczne to warunek.
0: Natomiast prezydent nie może blokować i z tej opinii Komisji Weneckiej, która moim zdaniem jest bardzo taka jasna i precyzyjna, wynika, że jeżeli prezydent stosuje taką swoistą obstrukcję, no to należy wtedy dopełnić wszelkich możliwych takich procedur, żeby to zaprzysiężenie no, wypełniało takie kryteria i ducha konstytucji. Tak?
1: Ale wie pan, co odpowiada szef kancelarii prezydenta, minister Bogucki, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia, to raz, no a po prostu nie ma nigdzie zapisane, po pierwsze, w jakim terminie musi to zrobić. Czy to znaczy, że może zwlekać w nieskończoność?
0: No właśnie, ale to jest cały ten trik zastosowany przez ministra Boguckiego. No przecież nie odmówił, tylko że nigdy nie zaprosił. Przecież była ta sytuacja, w przypadku tej pierwszej czwórki sędziów minęło ponad miesiąc, kiedy oni mówili, jesteśmy gotowi, prosimy nas zaprosić. Wysyłali listy, oświadczenia, nie było żadnej odpowiedzi. Tylko któregoś dnia powiedział, okej, z tej szóstki zapraszam dwóch, a co do czwórki w ogóle milczał, prawda? Z
1: Berkiem może ćwiczenia na cierpliwość.
0: No tak,
1: prezydent.
0: Ale to tak nie może być, bo jeżeli jest przepis, który mówi o niezwłoczności, no to te osoby mają prawo oczekiwać, że ta niezwłoczność zostanie wypełniona, a nie, że będą w nieskończoność czekali na łaskę prezydenta, który jak ten Cezar, prawda, podniesie kciuk do góry bądź na dół i że ich zaprosi. Nie, po prostu w tej sytuacji zdecydowali się na zaprzysiężenie poprzez akt notarialny, złożenie go na biurze podawczym, też publiczne podanie do wiadomości. Moim zdaniem to w pełni wypełnia kryteria
1: zaprzysiężenia. Wspomniany przeze mnie minister Bogucki mówi też, że no, nigdzie nie jest wprost zapisane, że prezydent ma obowiązek w ogóle odebrania tego zaprzysiężenia.
0: No, bo to jest tylko i wyłącznie ceremonia. To znaczy, to jest, można powiedzieć, tak uregulowane prawnie, że,
1: a
0: to,
1: jednak
0: jest,
1: niezbędne.
0: Że to jest raczej taki swoisty, nie wiem, ukoronowanie, zaszczyt, podkreślenie wagi momentu, tak, a nie kompetencja do tego, aby oceniać kandydatury sędziów.
1: Żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, zostajemy w naszym radiu internetowym RMF 24 i w mediach społecznościowych.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jest Marcin Jędrych.
4: Tak.
3: Jest Darek Maciborek.
4: Tak.
3: RMF Party.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: 5 sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszamy w imieniu Marleny Hucza.
3: Alert RCB dla Lubelszczyzny. Z powodu rosyjskich ataków na Ukrainę na polskim niebie operuje nasze lotnictwo. W faktach też spór o unijny budżet. Polska jest w grupie państw walczących o pieniądze na politykę spójności i rolnictwo. Po drugiej stronie zwolennicy oszczędności. Kibicujemy Lechowi Poznań w Lidze Europy. Połączymy się z naszym wysłannikiem na mecz. Mieszkańcy 24 powiatów województwa lubelskiego właśnie otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Informuje on o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. RCB zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje nasze lotnictwo wojskowe. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 22 między Chojnicami a Starogardem Gdańskim. W pobliżu Kamiennej Karczmy zderzyły się 4 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Uważajcie też na Krajowej drodze nr 92 między Sochaczewem a Łowiczem. W Dachowej na Mazowszu zderzyły się 2 auta. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Duże utrudnienia na autostradowej obwodnicy Krakowa. Ostrzegamy kierowców. Za godzinę zacznie się remont na A4 w Małopolsce, między węzłami Krakowska Wina i Południe. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak będą wyglądały te prace?
4: Roboty będą prowadzone późnym wieczorem i nocami. Od 20 do 6 rano drogowcy będą frezować nawierzchnię i położą nowy asfalt. W tym czasie na 4,5-kilometrowym fragmencie krakowskiej obwodnicy w kierunku Rzeszowa samochody pojadą jednym pasem z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. Co ważne, w ciągu dnia znów dostępne będą 2 pasy na autostradzie, ale utrzymane zostanie ograniczenie prędkości. Tej nocy zamknięte zostaną również zjazdy z węzła Skawina w kierunku Rzeszowa. Objazd będzie poprowadzony przez węzeł Kraków-Tyniec. Cały remont potrwa nocami aż do 6 listopada.
3: 17 państw Unii, w tym Polska, oficjalnie deklaruje obronę pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Przed dzisiejszymi negocjacjami w sprawie kolejnego budżetu Unii Europejskiej Włochy i Rumunia zorganizowały spotkanie 17 przywódców państw należących do Grupy Przyjaciół Spójności. Jego efektem jest wspólne stanowisko, w którym kraje domagają się ambitnego, sprawiedliwego i zrównoważonego budżetu Unii Europejskiej. Łączymy się z naszą dziennikarką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, co to stanowisko konkretnie oznacza?
5: Przyjaciele spójności chcą bronić pieniędzy na politykę rolną i rozwój regionów, ale nie odrzucają wprost wszystkich cięć. Co więcej, prezydent Cypru Nikos Christodoulides dopuszcza, że ostateczny kompromis może oznaczać redukcję budżetu na poziomie dwucyfrowym. Irlandzka prezydencja zaproponowała już cięcia o 8%, a prezydent Cypru mówi nawet o 12%. To oznaczałoby ponad 200 miliardów euro mniej w porównaniu z pierwotną propozycją Komisji Europejskiej. Tak głębokich oszczędności od początku domagają się Niemcy. Pytanie, czy przy takim kompromisie udałoby się rzeczywiście obronić pieniądze na rolnictwo i rozwój regionów.
6: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
3: Lech Poznań walczy o punkty w Lidze Europy. Na Enea Stadionie w Poznaniu trwa pierwsza połowa meczu z Bayernem Leverkusen. Łączymy się z naszym dziennikarzem, Benjaminem Kubiakiem-Piłatem. Jak piłkarze Kolejorza rozpoczęli ten mecz?
7: No, wydaje się, że nie po myśli kibiców, ponieważ spodziewać się można było, że to piłkarze drużyny gości przejmą inicjatywę już od pierwszych minut, ale przed chwilą boisko opuścił kontuzjowany Wojciech Mońka, filar obrony Kolejorza, w jego miejsce Tery Jegbe. Kilka niewykorzystanych akcji w ataku zespołu gospodarzy. Widać przede wszystkim, że tutaj przecinanie podanie przeciwników i gra w kontrataku. To będzie główny pomysł trenera Nilsa Fredriksena na zwycięstwo w tym meczu.

0: 0-0 ze stadionu przy Bułgarskiej w Poznaniu. Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe. Wrócimy na stadion w Poznaniu.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To ja teraz mówię dzień dobry, witam, tak mi tutaj kazałeś, tak?
4: Marcin Jędrych, Darek Maciborek
5: z życiem.
6: RMF Party.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: is the answer.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest tam. Najnowsze fakty przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
2: Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski, powiemy, o czym rozmawiali na spotkaniu w Brukseli. W tym tygodniu nie będzie lekcji w szkole w miejscowości Leszczydło-Nowiny, gdzie doszło do tragicznego ataku. Warszawa w nowym świetle.
3: Moje miasto piękne.
2: Przed Pałacem Kultury i Nauki powstał ogród świetlny. A w faktach sportowych mecz Ligi Europy Bayer Leverkusen lepszy na razie od Lecha. To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Michał Radkowski.
4: Dobry wieczór.
2: Co jeszcze usłyszał ukraiński przywódca od szefa rządu?
4: To spotkanie odbyło się w cztery oczy. Tylko pierwsze 3 minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkie wdzięczności za pomoc, to mówił Wołodymyr Zełenski. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po dzisiejszych rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Wołodymyr Zełenski kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie. Bruksela, Michał Radkowski.
2: Dopiero w najbliższy poniedziałek do stacjonarnej nauki wrócą uczniowie z gminy Wyszków, gdzie tydzień temu 15-latek śmiertelnie zaatakował nożem woźną w szkole podstawowej w miejscowości Leszczydło-Nowiny, ustalił reporter RMF FM. 37-letnia woźna zginęła. Dwie inne osoby zostały ranne. Od tamtej pory uczniowie kształcą się w trybie zdalnym. 15-letni nożownik decyzją sądu został umieszczony w schronisku dla nieletnich. Szef prywatnego zoo w Łącznej, Marcin Nowaczyk, jest już na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, gospodarz ogrodu jest podejrzany o znęcanie się nad zwierzętami. Chodzi m.in. o brak odpowiednich warunków i opieki medycznej, co miało doprowadzić do ich śmierci. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Jego zwolennicy cały czas protestują przed zoo i utrudniają służbom ewakuację zwierząt.
5: Musisz to zobaczyć. Wejdź na www.rmf24.pl.
2: Warszawski Park Świętokrzyski przed Pałacem Kultury i Nauki zmienił się w prawdziwy świetlny ogród. Od dziś mieszkańcy stolicy i turyści mogą podziwiać tam całoroczną i interaktywną iluminację.
3: Moje miasto piękne, coraz piękniejsze.
6: Aha. Miło jest się tak przejść bardzo w takim świetlnym ogrodzie.
3: Ależ oczywiście. Różne stolice widziałam, a ta coraz piękniejsza. Bardzo mnie to cieszy.
6: Jak się nazywasz?
7: Kasper.
6: Kasper, jak ci się podoba ten świetlny ogród w parku?
7: Mi się podoba, na przykład tamte motylek, czyli ten różowy.
6: No. Fioletowe motylki?
7: No w sumie kwiatki też są ładne. Tu jest tak ładnie, że ja nie wiem, co powiedzieć nawet.
8: Chce pan wersję pesymistyczną czy optymistyczną?
6: Szczerą.
8: Podoba mi się. No mają warszawiacy kolejną rozrywkę. Niech się coś dzieje.
2: Mówili spacerowicze w Parku Świętokrzyskim. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. A jak wygląda ta iluminacja? Przekonajcie się sami. Zdjęcia mamy na rmf24.pl. Kolejne fakty o 21:00 przedstawi Mateusz Bożek, a ja zapraszam jeszcze na fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Fakty sportowe, które przedstawi Patryk Serwański.
9: Lech Poznań bez szans w starciu z Bayerem Leverkusen w Lidze Europy. Trwa druga połowa tego spotkania. Kolejorz przegrywa 0-3. Z trybun to spotkanie obserwuje Beniamin Kubiak-Piłat.
10: Tak jest.
9: Dobry wieczór, Beniamin. No, lista błędów obrońców Lecha niestety długa.
10: Zagranie ręką przez starego Jegwę na początek we własnym polu karnym. Potem sędzia podyktował rzut karny i tu goście objęli już prowadzenie. 5 minut później problemy środka obrony przed własną bramką, zamieszanie i podwyższenie wyniku, a potem faul Mateusza Skrzypczaka i kolejny wykorzystany rzut karny przez drużynę gości. W Lechu widać dziś przede wszystkim luki w obronie, a w ataku brak celności i stanowczości w podaniach. Tym się charakteryzuje dzisiaj Bayer Leverkusen. Na zegarze 50

0: 8 minuta, wynik to wciąż 0-3. Z Enea Stadionu w Poznaniu Beniamin Kubiak-Piła.
1: Maja Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Wuhan. Pokonała w 1-8 Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Drugi set tylko 7 gemów, ale aż 53 minuty gry. Iga Świątek także pokonała rywalkę z USA Ashlyn Kruger 6-1, 6-4. Dla naszej zawodniczki to był pierwszy mecz w Wuhan w sesji wieczornej, no czyli w innych warunkach atmosferycznych.
2: Piłki były trochę bardziej ciężkie, bo oczywiście bardziej wilgotno. Tak czy siak myślę, że lepsze warunki dla mnie niż rano. Byłam gotowa po prostu od początku, żeby dostosować się do kozła innego i też do inaczej grającej przeciwniczki.
1: Tłumaczyła Świątek na antenie Kanal Plus Sport. Jutro zagra z Anli z USA, Chwalińska z Greczynką Marią Sakari. Sportowa zima zbliża się wielkimi krokami. Za półtora tygodnia w austriackim Zelden inauguracja Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Na pewno bez Aleksandra Motta-Kilde. Groźny wypadek Norwega podczas treningu w Chile. Zerwane ścięgno Achillesa. Narciarz ma trafić teraz do austriackiego Innsbrucka. Tamtejsi lekarze podejmą decyzję w sprawie leczenia.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: wygrywa z Bayerem Leverkusen w rozgrywkach Ligi Europy. Więcej o tym w Faktach Sportowych. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przed 19 do mieszkańców Lubelszczyzny wysłano alerty ostrzegające przed atakiem. Wojsko poderwało myśliwce. Ukraina przekazała w końcu Polsce mężczyznę zatrzymanego ponad pół roku temu we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw. Bronisław D. był od 9 lat ścigany czerwoną notą Interpolu za oszustwa na kwotę 120 milionów euro. Strona ukraińska, nie podając przyczyn, pod koniec września wstrzymała jego ekstradycję. O tym, co było powodem zwłoki, reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Oficjalnie nikt tego nie podaje. Wygląda jednak na to, że wszystko wiązało się z problemami technicznymi czy logistycznymi. Polskie służby były zaniepokojone przebiegiem procesu ekstradycyjnego, który rozpoczął się w lutym. Mimo zgody Kijowa na wydanie podejrzanego Polsce i aresztowanie go, lwowski sąd dwukrotnie wypuścił Bronisława D. na wolność. Ostatecznie kilka dni temu został przekazany polskiej policji i przetransportowany do zakładu karnego w Rzeszowie. Ma tam do odsiadki 4 lata więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.
0: Dwie osoby zostały ranne w wypadku motocykla i auta osobowego na drodze krajowej nr 60 w Brzechowie na Mazowszu. To odcinek Drobin-Płock. Trasa jest zablokowana.
2: Tym żyje Warszawa.
0: Od jutra na ulicach wokół stołecznej Starówki ruch samochodów będzie ograniczony. Po raz pierwszy w najbliższy weekend, ale nowa organizacja będzie obowiązywać w każdy kolejny. Chodzi o ulicę Senatorską, Podwale, Kilińskiego i Długą. Ze szczegółami nasza warszawska reporterka Magdalena Greinert.
3: Ten rejon będą mogli wjeżdżać tylko jego mieszkańcy, taksówki, służby miejskie, nowożeńcy i kondukty pogrzebowe. Ulicą Kapitulną przejadą wyłącznie rowerzyści. Stołeczne służby będą się przyglądać, jak działa nowa organizacja ruchu, a potem podejmą decyzję, jak długo będzie obowiązywać i czy należy ją modyfikować. Powodem zmian jest potężny ruch samochodów w historycznej części miasta, co utrudnia zwiedzanie turystom, a mieszkańcom nie pozwala sprawnie dostać się do domu. Weekendowy zakaz ruchu będzie wprowadzany o północy z piątku na sobotę i będzie obowiązywał do nocy z niedzieli na poniedziałek. Znaki będą ustawiane również w noc poprzedzającą dni świąteczne.
0: Szczecińscy studenci chcą tańszych stołówek. Jak mówią, ceny w bistrach na uczelnianych wydziałach są zbyt wysokie. Wielu z nich łączy studia z pracą i na gotowanie codziennych posiłków brakuje im czasu.
4: Najwygodniej by było po prostu pójść do stołówki jakiejś na uczelni, a na wielu wydziałach i uczelniach albo te stołówki są prywatnymi bistrami, gdzie posiłek kosztuje po 25-30 zł, a na innych uczelniach czy wydziałach w ogóle nie ma tych stołówek, to są tylko automaty, nie wiem, z energetykami i batonikami.
5: Gdzie masz najbliższy jakiś punkt, w którym się możesz stołować w racjonalnej cenie?
6: Bufet prywatny w cenach typowo rynkowych, albo trzeba gotować na własną rękę, tylko wiadomo, w sytuacji, w której musimy pracować, studiować, nie zawsze mamy czas.
7: Od tygodnia mamy taki punkt gastronomiczny a la bufet u nas na Akademii, gdzie prostą kanapkę można kupić za 16 zł.
8: Kanapkę premium za 18.
7: Kanapkę premium za 18.
0: Usłyszała od szczecińskich studentów nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: RMF FM, czas na fakty sportowe. Patryk Serwański, oddaję głos.
10: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy, domowe 0-4 z Bayerem Leverkusen. Z trybun oglądał to spotkanie Benjamin Kubiak-Piłat, zatem poprosimy o podsumowanie.
11: O ile w pierwszej części spotkania widać jeszcze było zacięcie próby walki o piłkę ze strony zawodników Lecha, tak w drugiej połowie goście przypieczętowali swoją dominację w tym spotkaniu. Do 89 minuty wynik utrzymywał się bez zmian, za to pod koniec spotkania przyjezdni dołożyli czwartą bramkę, wykorzystując przy tym bierność i błędy w obronie Lecha. Za tydzień kolejne spotkanie kolejorza w Lidze Europy z Enea Stadionu w Poznaniu, Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Ten mecz za tydzień to będzie pojedynek z Sunderlandem. Dziś angielska drużyna pokonała na wyjeździe portugalskiego drugoligowca Torrense 2-1, przesądził gol w doliczonym czasie gry. A jak spisze się Jagiellonia Białystok? Przed chwilą rozpoczął się mecz z Araratem Armenia. W Białymstoku liczą na przełamanie po 4 porażkach.
12: My możemy mówić o wielu rzeczach, ale na dzisiaj fakty są takie, że jak bierzemy pod uwagę 4 ostatnie mecze, to zdecydowanie za dużo tracimy goli, a zdecydowanie za mało strzelamy.
10: Tak mówił trener Adrian Siemieniec. Na razie 4. minuta gry jest 0-0. Rusza Liga Mistrzów Europy. Jutro początek nowego sezonu w siatkarskiej Tauron Lidze. W meczu otwarcia Beniaminek zagra z mistrzem. GKS Katowice podejmie Aluron CMC.

0: Czwarte zawiercie. Obrońcy tytułu wzmocnieni Jakubem Kochanowskim, Kamilem Rychlickim czy Tomaszem Fornalem mierzą wysoko.
1: Drużyna, która tutaj powstała, no może wygrać wszystko i zwojować wszystko. Pozostaje nam tylko ciężko pracować na treningach i potem udowadniać to na każdym meczu, w każdych rozgrywkach.
0: Tak mówił Fornal. Duże aspiracje ma jeszcze kilka klubów: PGE, Projekt Warszawa, Bogdanka Luk Lublin czy ASEK Orysowia Rzeszów.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Nie wiem, czy pamiętasz, że czasem był taki kolega...

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobrego wieczoru, uważajcie na siebie. Zapraszamy na najnowsze fakty w RMF FM, które przedstawia Mateusz Bożek.
2: A zaczynamy od tragicznych doniesień z Kujawsko-Pomorskiego. Nie żyje dwóch nastolatków przygniecionych przez ciągnik. Sąd odroczył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Miał rozpocząć się dziś, stanie się to jednak dopiero w grudniu. W faktach sportowych

0: Nie będzie, oświadczył prezydent, który zawetował dziś ustawę o kodeksie wyborczym. Karol Nawrocki skorzystał z prawa weta w sumie wobec 3 projektów, a 8 podpisał. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu wyborczego, która zakłada m.in. zmianę liczby posłów, którzy wybierani są z poszczególnych okręgów wyborczych, bo zdaniem prezydenta zawierała kilka błędów. Stwierdził też, że nie można dokonywać takich zmian rok przed wyborami parlamentarnymi.
2: Traktuje te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno, kuglowania wyborami nie będzie.
1: Karol Nawrocki nie podpisał też ustawy dotyczącej reklamy politycznej i stwierdził, że zmiany prowadziłyby do osłabienia politycznej konkurencji i uczciwości procesu wyborczego. Prezydent zawetował również projekt o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podpisał natomiast m.in. ustawę o akcyzie na papierosy elektroniczne, finansowaniu KRUS oraz świadczeń dla rolników i ich rodzin oraz nowelizację przepisów o odnawialnych źródłach energii.
0: W faktach zapraszamy na nasze jutrzejsze poranne rozmowy publicystyczne. Po 7 w Radiu RMF 24 Michał Zieliński i Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM po 8 będzie z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz. Proces w sprawie Collegium Humanum, który dziś miał rozpocząć się, został na wniosek prokuratury odroczony do 3 grudnia. Oskarżonych jest ponad 20 osób. Prokuratura zarzuciła popełnienie w sumie 67 przestępstw. O powodach dzisiejszej decyzji nasz reporter Kasper Wrólewski, który był w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
3: Mimo że na proces stawili się niemal wszyscy zamieszani w aferę, którzy usłyszeli już zarzuty, to jednak prokurator Piotr Żagów wniósł o odroczenie rozprawy z uwagi na brak dowodu doręczenia wezwania do jednego z oskarżonych. Jednocześnie Piotr Żak przypomniał, jakie zarzuty ciążą na tych, którzy odpowiadają przed sądem.
4: Na ławie oskarżonych dzisiaj zasiadło 23 osoby. Tak, zarzuty dotyczą różnych kategorii przestępstw. To są osoby, które w zamian za korzyści majątkowe uzyskiwały dyplomy MBA.
3: A wśród oskarżonych są znani politycy, to m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który przed wejściem do sądu jednym zdaniem odpowiedział na pytania dziennikarzy.
5: Nie czuję się winny i cieszę się, że będziemy mogli to w końcu wyjaśnić.
3: Wśród oskarżonych są także byli europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy Błażej Spychalski, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy.
6: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: Na naszej stronie internetowej możecie posłuchać ciekawej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Andrzejem Bargielem. Nasz znakomity skyalpinista tłumaczył w Radiu RMF 24, dlaczego przerwał wyprawy na Dualaragiri w Himalajach.
7: Jak dotarliśmy do Nepalu i ruszyliśmy na Dualaragiri, to przyszedł cyklon, spadło prawie 3 metry śniegu w przeciągu 3 dni. To zatrzymało akcję górską. Później spróbowałem się zaklimatyzować i to się jakoś udało, ale na koniec po prostu przyszły kolejne opady z dużym huraganowym wiatrem i to ryzyko po prostu było zbyt duże.
0: Rozmowę możecie też obejrzeć na Facebooku RMF 24. Polecamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Na bramkę czekał ponad 3 lata Kamil Jóźwiak. Z golem dla Jagiellonii Białystok w Lidze Europy poprzednio na listę strzelców wpisał się w maju 2023 roku jeszcze jako piłkarz Charlotte FC. Dziś gol w meczu z Araratem Armenia w Lidze Europy. Jagiellonia przegrywała, ale do przerwy białostoczanie na prowadzeniu 2-1. Z golem także Rodrigo Conceição. Ciekawy wynik do przerwy w meczu Celtic Vigo z Juventusem. Piłkarze z Turynu przegrywają na razie 0-1. No a w Poznaniu kiepskie nastroje po porażce 0-4 Lecha Poznań z Bayerem Leverkusen. Klub z Bundesligi pokazał mistrzom Polski miejsce w szeregu.
10: Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, było to czuć w każdym aspekcie gry. Czy mieliśmy piłkę, czy oni atakowali, było to czuć. Byli zdecydowanie lepsi, wynik to pokazuje.
9: Podsumował obrońca Mateusz Skrzypczak. Defensywna gra kolejorza dziś pozostawiała naprawdę wiele do życzenia. Brazylijczyk dołączy w nowym sezonie do Formuły 1. Rafael Camara podpisał wieloletni kontrakt z zespołem Haasa. Zastąpi Estebana Ocona. Obecnie Camara jest liderem mistrzostw świata Formuły 2. Przed rokiem został mistrzem świata Formuły 3. Zatem kariera rozwija się harmonijnie. Jutro rusza Tauron Liga Siatkarzy. Na początek mecze z udziałem dwóch faworytów. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. PGE Projekt Warszawa podejmie u siebie Indekpol AZS Olsztyn. Libero Projektu Damian Wojtaszek zaznacza, że każdy mecz w naszej lidze może okazać się pułapką.
11: Każda drużyna, nawet z dołu tabeli teoretycznie, może sprawić niespodziankę, mając świetnych zawodników w drużynach, reprezentantów danych krajów, więc jeśli chcesz walczyć o najwyższy

0: nasze cele, to musisz do każdego meczu podchodzić tak, jakbyś grał z fenomenalną drużyną i my będziemy starali się to zrobić.
1: A dla Wojtaszka to będzie już 21 sezon na ligowym parkiecie.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: so help me now.
1: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
2: Fakty w RMF FM zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
3: A na początek ważne informacje dla kierowców z autostrady A2 i Krajowej 92. Już ponad 200 osób zatrzymała policja po ostatnich aktach przemocy w szkołach. W faktach również Kraków i pierwsze, najpoważniejsze wyzwanie, jakie czeka nowego prezydenta, a chodzi o miejską kasę. Uwaga kierowcy, zablokowana w kierunku Terespola jest autostrada A2 w Halinowie na odcinku między Mińskiem Mazowieckim a Warszawą. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 92 w Dąbrowicach Starych w Wielkopolsce. To odcinek Konin-Koło, auto osobowe zderzyło się tam z traktorem. Droga w tej chwili jest zablokowana.

0: osoby otrzymały środki zapobiegawcze, tutaj mam na myśli skierowanie do Izby Dziecka, i również policja zabezpieczyła około 140 różnego rodzaju niebezpiecznych narzędzi.
1: Do dziś funkcjonariusze przeprowadzili już prawie 160 tysięcy kontroli w szkołach.
2: Tylko 4 kandydatury zostały zarejestrowane w wyborach uzupełniających do Senatu w Zielonej Górze. Mogła być 5, ale Komisja Wyborcza odmówiła jej przyjęcia. O tym, kto będzie się ubiegał o miejsce po zmarłym generale Mirosławie Różańskim, nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: Koalicja 15 października zgłosiła kandydaturę wdowy po generale Zdzisławy Różańskiej. PiS i skupione wokół niego ugrupowania wystawiają byłego prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego. Także z obywatelskiego, a nie partyjnego komitetu wyborczego startuje kandydat Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz, a stawkę zarejestrowanych kandydatów zamyka wystawiona przez swoją partię Nowa Fala profesor Joanna Senyszyn. Odrzucony dziś przez komisję kandydat bezpartyjnych samorządowców może się od tej decyzji odwołać. Szanse na rejestrację ma jednak niewielkie, bo do brakujących 2000 poprawnych podpisów poparcia zabrakło mu ich ponad 500, a uzupełniać ich już nie można. Wybory uzupełniające do Senatu odbędą się w Zielonej Górze 22 listopada.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
2: A w nich teraz o problemach miejskich i powiatowych komisji orzekających o niepełnosprawności. Rządowe pieniądze przeznaczone na ten cel w części placówek już się wyczerpują. Nasza reporterka Anna Pałamar sprawdziła, jak długo trzeba czekać na takie orzeczenie w Szczecinie.
5: Około 3-4 miesięcy. Powiatowy zespół wydaje mniej orzeczeń niż powinien. Chodzi o to, by nie dopuścić do sytuacji sprzed roku, gdy wydawanie orzeczeń zostało całkowicie wstrzymane na kilka miesięcy. Mówiła mi Lidia Gugała, przewodnicząca powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Szczecinie.
6: Zamiast 700 orzeczeń miesięcznie, które powinniśmy wydać, powiatowy zespół wydaje około 500 orzeczeń. I w związku z tym kolejka z miesiąca na miesiąc robi się większa. Ponad 1200 wniosków przeszło nam z 2025 roku, co też spowodowało wydłużenie tej kolejki. W tym roku otrzymaliśmy środki z rezerwy celowej, ale one niestety nie pokryły naszego zapotrzebowania, także mile widziane byłoby dofinansowanie.
5: Szczeciński zespół składa się z 9 orzeczników.
2: To będzie pierwsze i największe wyzwanie dla nowego prezydenta Krakowa. Chodzi o przyszłoroczny budżet miasta. Zwycięzca niedzielnego głosowania, Łukasz Gibała, będzie miał tylko miesiąc, aby wprowadzić do niego własne zmiany. A przypomnijmy, prezydent elekt zapowiadał naprawę finansów Krakowa i walkę z zadłużeniem. W Faktach nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
7: Projekt budżetu radni muszą dostać do połowy listopada. Od zaprzysiężenia, które odbędzie się w przyszłym tygodniu, Gibała będzie miał niespełna 4 tygodnie. Prace w urzędzie nad budżetem już trwają, ale prawie na pewno Gibała będzie chciał coś zmienić, by budżet był jego. Zapowiada naprawę finansów miasta, więc nie pozwoli sobie na wzrost wydatków ani zadłużenia. Budżet będzie też próbą siły z Radą Miasta. Jak zapewniał na naszej antenie nowy prezydent Krakowa, już rozmawia z niektórymi radnymi.
8: Więc mam nadzieję, że to jest taka chęć współpracy oparta o przełożenie dobra Krakowa ponad własny interes. Jeśli tak, zbudujemy większość w taki sposób, to super. Jeśli nie, to będzie wtedy to prezydentura bez większości w Radzie Miasta.
7: Kraków na koniec roku może być zadłużony na 9 miliardów złotych. Budżet trzeba uchwalić do 31 grudnia.
2: Gibała zapowiadał też referendum w sprawie strefy czystego transportu i zmiany w komunikacji miejskiej już od 1 stycznia. Piszemy o tym więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF FM na koniec dnia.
10: W nawiązaniu do faktów...

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: roztańczone, rozbawione, bujające w obłokach?
1: Nie.
0: Biodrami kolego robią to w biały dzień, a ja nie wiem dlaczego lud się w drinkach topi. Serduszko mocniej bije, kiedy widzisz dziewczę rzucające się na szyję.
1: Nie.
0: Twojemu sąsiadowi szlak cię wtedy trafia i nie wiesz co robisz, nie rób nic, tylko pomyśl o gorących piaskach, o błękitnym oceanie.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Party. Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Zebrał i przedstawi Mateusz Bożek.
2: Zaczynamy od Francji i groźnego wypadku w pobliżu tunelu pod kanałem La Manche. Autobus zderzył się tam z pociągiem. Rannych jest 19 osób. Donald Trump szuka sposobu na zakończenie konfliktu w Ukrainie. Chce sięgnąć po rosyjskie aktywa. A na koniec sport i sukces Jagiellonii Białystok w piłkarskiej Lidze Europy. Aż 19 osób zostało rannych w zderzeniu autobusu i pociągu przy wjeździe do tunelu pod kanałem La Manche, łączącym Francję z Wielką Brytanią. Do wypadku doszło we francuskim departamencie Pas-de-Calais. Autobus z pasażerami w środku uderzył w pociąg przygotowujący się do odjazdu. Jak podają lokalne media, życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Słuchacie faktów RMF FM, w nich dalszy ciąg politycznego sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pięcioro wybranych przez Sejm sędziów nie może zacząć orzekać bez zgody Bogdana Święczkowskiego. Czy sposobem na rozwiązanie sporu będzie ubezwłasnowolnienie prezesa Trybunału? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek twierdzi, że państwo ma prawne metody na wypadki utraty kontaktu z rzeczywistością. Jakie? O tym nasz dziennikarz Tomasz Skory.
3: To pytanie musiało paść, bo mówiąc o prezesie Trybunału, minister Żurek używał określeń sugerujących urojenia i utratę kontaktu z realnym światem.
4: Czasem to się dzieje w jakichś instytucjach, że jakaś osoba całkowicie odrywa się od rzeczywistości. Mogą być względy osobiste, chorobowe.

0: Putina do rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Jest gotów sięgnąć nawet po zamrożone rosyjskie miliardy. Jak ujawnia dziennik Financial Times, Amerykanie zaproponowali europejskim sojusznikom odmrożenie części aktywów i przekazanie ich pod kontrolę Waszyngtonu. Europa powiedziała jednak stanowcze nie. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: To kolejny sygnał, jak daleko administracja Trumpa jest gotowa posunąć się, by przekonać Kreml do negocjacji. Krytycy prezydenta zarzucają mu, że zamiast zwiększać presję na Putina, oferuje mu kolejne zachęty. A w tle jest amerykańska polityka. Do wyborów do kongresu pozostały niespełna 3 tygodnie. Nie brakuje opinii, że Trump desperacko poszukuje sukcesu, który mógłby ogłosić przed głosowaniem. Republikanie tracą w sondażach. Poparcie traci też prezydent. Przewiduje się, że partia prezydenta straci większość na Kapitolu. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Mają przygotować mieszkańców do odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Kraków organizuje specjalne szkolenia, w których uczestnicy dowiedzą się, jak udzielić pierwszej pomocy, gdzie jest najbliższy schron i jak reagować na komunikaty.
2: Czego mogą się nauczyć? Przede wszystkim poznać swoje możliwości i sytuacje, z którymi mogą się spotkać i jak te umiejętności, których będziemy rozmawiać, wykorzystać. Więc najlepszym rozwiązaniem jest to, aby mieszkańcy uczestniczyli w tego typu właśnie szkoleniach.
0: Mówił w rozmowie z RMF FM Konrad Kochana ze Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Zajęcia trwają około 6 godzin. W sumie przeszkolonych zostanie 2,5 tysiąca mieszkańców. Udział jest bezpłatny, a cała akcja potrwa do listopada. Jeżeli daliśmy się oszukać i straciliśmy pieniądze przez fałszywą stronę bankową, to prawdziwy bank musi nam je oddać w ciągu jednego dnia. Dopiero potem może zastanawiać się, czy straciliśmy te pieniądze przez swoją nieostrożność w sieci. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.
3: Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż bank nie może powoływać zarzutu rażącego niedbalstwa klienta, aby w ten sposób zablokować zwrot środków, które klient utracił na skutek transakcji nieautoryzowanych.
0: Mówił rzecznik finansowy Michał Ziemiak. Ten wyrok dotyczył klientki PKO BP, która podała dane logowania do swojego konta na podrobionej stronie banku, przez co złodziej ukradł jej kilka tysięcy złotych.
4: Fakty na sportowo.
0: 3-1 Jagiellonia pokonała Ararat Armenię w piłkarskiej lidze Europy. Dla drużyny z Białegostoku to pierwsze punkty w fazie zasadniczej rozgrywek. Powodu do radości nie mają natomiast piłkarze Lecha, który doznał drugiej wysokiej porażki, tym razem z Bayerem Leverkusen aż 0-4. W następnej kolejce za tydzień Jagiellonia podejmie brukselski RSC Anderlecht. Lech Poznań zmierzy się z kolei z angielskim FC Sunderland.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF Party. Yo, boy, baby.

0: kończącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Kolejny alert RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Polska armia poderwała myśliwce. W faktach także o spotkaniu premiera Donalda Tuska z Władimirem Załęskim w Brukseli, a także o tym, czy czytanie książek sprawia, że łatwiej nam jest wybaczać. Posłuchajcie, jakie w tej sprawie są najnowsze ustalenia naukowców. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejne alerty dla mieszkańców Lubelszczyzny. RCB informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a wojsko poderwało myśliwce. To, co może pomóc Rosji w prowadzeniu wojny, nie będzie akceptowane przez Europę. Takie słowa premier Donald Tusk skierował bezpośrednio do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego. Padły one podczas pierwszego dnia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: To spotkanie odbyło się w cztery oczy. Tylko pierwsze trzy minuty były otwarte dla dziennikarzy. Padły więc głównie kurtuazyjne zdania o bezwzględnym wspieraniu Ukrainy przez Unię, to ze strony Donalda Tuska, i wielkiej wdzięczności za pomoc, to mówił Wołodymyr Załański. Polski premier podkreślił, że nie ma żadnego powodu, dla którego Unia miałaby osłabić sankcje wobec Rosji. Dodał, że po rozmowach z liderami państw unijnych może zagwarantować Ukrainie, że nie będzie zgody 27 na finansowanie rosyjskiej machiny wojennej. To było czytelne nawiązanie do ostatniego porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego z Rosji do USA. Wołodymyr Załański kilkakrotnie dziękował za pomoc i Polsce, i Tuskowi, i całej Europie.
1: Cztery osoby, w tym troje dzieci, zginęły w strzelaninie w jednej ze szkół podstawowych w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje CNN, do wymiany ognia doszło w placówce w mieście Bend w stanie Oregon. Wśród ofiar jest także sprawca strzelaniny. Nie wiadomo jednak, kto go zastrzelił. Według policji mogła to być osoba postronna. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej liczy, że w ciągu miesiąca nastąpi korzystny finał sprawy zablokowanych pieniędzy na koncie tej ważnej instytucji.

0: dostałem też zapewnienie, że niezależnie od tego, co postanowi ostatecznie belgijski sąd, pieniądze na pracę tej instytucji są zabezpieczone do końca roku. Jest to jednak finansowanie kryzysowe, zapewnione przez państwo. Tym bardziej strona polska czeka teraz na decyzję sądu w Brukseli, która zapadnie najpóźniej za dokładnie 6 tygodni.
1: Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: Maja Chwalińska zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w chińskim Wuhanie. Pierwsza w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA Iwę Jowicz 6-4, 6-1. O półfinał zagra z Mario Sakkari. Początek tego spotkania około godziny 8. Do ćwierćfinału turnieju w Wuhan awansowała także Iga Świątek. W dwóch setach pokonała Amerykankę Ashlyn Kreger 6-1, 6-4. Pojedynek trwał półtorej godziny. Dla naszej zawodniczki to był pierwszy mecz w Wuhan w sesji wieczornej, czyli w innych warunkach atmosferycznych.
3: Piłki były trochę bardziej ciężkie, bo oczywiście bardziej wilgotno. Tak czy siak myślę, że lepsze warunki dla mnie niż rano. Byłam gotowa po prostu od początku, żeby dostosować się do kozła innego i też do inaczej grającej przeciwniczki.
2: Tłumaczyła Świątek na antenie Canal Plus Sport. Dziś zagra z Ann Lee z USA. Roboty to zadań specjalnych. Można było oglądać w otwartym wczoraj w Lublinie Centrum Nauki i Robotyki. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej pochwalili się tam możliwościami na ułatwienie różnych rodzajów produkcji przemysłowej.
4: To jest przyłbica spawalnicza.
5: Spawanie bez spawania.
4: To jest symulator spawania, czyli są efekty akustyczne, wizualne, poza zapachowymi, termicznymi.
5: Robot umie udawać spawarkę. Co jeszcze?
4: A to co chcemy?
5: Sokowirówkę.
4: Jak mu się da odpowiednią końcówkę, to tak.
5: Ekspres do kawy.
4: Można zrobić kelnera nawet, który tą kawę zrobi.
2: W laboratoryjnych warunkach nowe rozwiązania mają testować przedstawiciele nauki i biznesu, a robotom przyglądał się bacznie nasz reporter Dominik Smaga. Czytanie książek może sprawić, że łatwiej będziemy wybaczać? O takim efekcie piszą w najnowszej publikacji naukowcy Uniwersytetu Stanowego Ohio. Na czym polega ten efekt i od czego on zależy? O tym Grzegorz Jasiński.
6: Badanie przeprowadzone z udziałem ponad 1500 osób pokazało, że czytelnicy byli bardziej skłonni wybaczyć fikcyjnemu bohaterowi historii, jeśli poznali jego prywatne poczucie winy, a nie tylko słyszeli wypowiedziane przeprosiny. Ta szczerość intencji była kluczowa. Efekt był widoczny zwłaszcza wtedy, gdy bohater faktycznie był jednoznacznie winny. Co ciekawe, po zapoznaniu się z taką historią, czytelnicy, którzy wybaczali temu fikcyjnemu bohaterowi, częściej też deklarowali większą skłonność do przebaczenia realnym osobom, które je kiedyś skrzywdziły. Jak widać, wpływ literatury nie kończy się z chwilą zamknięcia książki.
2: A więc, jak słyszycie, warto czytać. Słuchacie Faktów RMF FM. W nich teraz wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był minister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłuchajmy.
7: To jest już koniec Michała Kołodziejczaka? Nie, pana byłego kolegi ministerialnego.
8: Nie mnie to oceniać.
7: Ale polityczny koniec?
8: No, nie jest ta sytuacja prosta, w której się znalazł, ale no to każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość.
7: No to wróćmy do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo prowadzi czynności sprawdzające wobec byłego wiceministra. Macie jakieś sygnały niepokojące?
8: Panie redaktorze, jedna rzecz, bo gdzieś tam w mediach to się przewija. Ja byłem równorzędnym wiceministrem.
7: Pamiętam.
8: Kiedy był wiceminister Kołodziejczak sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa. Dzisiaj po doniesieniach medialnych i po kontrolach poselskich, po zapytaniach sprawdzamy wszystko, co można byłoby w tej sprawie zrobić dodatkowo. Też zostało skierowane pismo do prokuratury w tej sprawie.
7: No dobrze, ale pytanie, czy są jakieś sygnały, czy były jakieś sygnały, coś się pojawiało, widzieliście, że coś jest nie tak?
8: Panie redaktorze, o tej sprawie nikt ze mną nie rozmawiał, ani z
7: nikt
8: pracowników,
7: się nie dozgłaszał,
8: ani z pracowników, ani z działaczy, bo dzisiaj niektórzy mówią, że rozmawiali w tej sprawie ze mną. Wczoraj jeden z działaczy tutaj tych rolniczych mówił, że zgłaszał mi ten problem. Na pewno takiej rozmowy nie było, takiego zgłoszenia nie było.
7: Nikt się nie skarżył, nikt nie był.
8: Nikt.
7: I nie widział pan nic niepokojącego, bo niektóre z tych zachowań, o których się teraz mówi, one się pojawiały wcześniej.
8: Te sprawy, oczywiście, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą w dużej mierze tego, co się działo w czasie, kiedy pan minister jeszcze nie był, czy już nie był wiceministrem. Sprawy
7: panie
8: dotyczą...
7: Minister, pan wybaczy, ale to nie jest tak, że ktoś, jak nie był wiceministrem, to się zachowywał, potem jak znowu nie był, a w środku był polną lilią. To trudno sobie wyobrazić.
8: Panie redaktorze, spotykałem się z panem Kołodziejczakiem głównie na kierownictwach organizowanych, czy szerokich, czy wąskich, w obecności pana ministra Siekierskiego.

0: obecności dyrektorów departamentów. No tak jak przecież pamiętamy to słynne zdjęcie podczas spotkania ze stroną ukraińską. Czy to było chwilowy spadek samopoczucia, energii, czy to było coś innego? No nie mogę tego oceniać, bo za mało o tym wiemy. Każdy snuje jakieś dzisiaj domysły.
1: Ale z całą pewnością wiemy, że minister Siekierski, no nie współpracowało mu się najlepiej z ministrem, wiceministrem Kołodziejczakiem.
0: No to jeszcze trzeba pytać bezpośrednio pana ministra Siekierskiego.
1: A pan nie zauważył jakichś takich bardzo niebezpiecznych...
0: Ja byłem skupiony na swoich obszarach, zadaniach. Jako wiceminister miałem dużo tematów, dużo departamentów nadzorowałem, więc starałem się skupiać na tym. No każdy z ministrów ma swoje obszary, swoje spotkania i w resorcie, i w terenie. Bardziej ci, którzy bezpośrednio współpracowali, czy dyrektorzy departamentów, które bezpośrednio podlegały, czy pracownicy, no to tych trzeba o to pytać.
1: Panie ministrze, to jest samo pytanie od naszego słuchacza. Bardzo proszę, nasz słuchacz zadzwonił do nas i chciał panu bardzo zadać pewne pytanie. Bardzo proszę.
2: Ja dzwonię w sprawie wypowiedzi, która była u was, u redaktora Terlikowskiego, pana ministra Krajewskiego, iż wszelkie zaległości dla lekarzy weterynarii urzędowych za czerwiec, lipiec zostaną uregulowane do końca miesiąca. Dostaliśmy właśnie maila, żebyśmy wyrazili zgodę na przedłużenie o następny miesiąc, no że inspekcja nam nie wpłaci pieniążków, więc chcę, żebyście to wiedzieli.
1: No i pytanie, co z tymi pieniędzmi?
0: Panie redaktorze, mam pełne dane przekazane przez głównego lekarza weterynarii. Te pieniądze, o których wtedy rozmawialiśmy, do końca miesiąca zostały uregulowane. W trzech województwach był problem, bo pojawiły się dodatkowe. To chyba byłem 16 września, 18
1: tak,
0: września.
1: 17 dokładnie.
0: 18 września pojawiły się dodatkowe zapotrzebowania z trzech województw. Ta sytuacja została uporządkowana. Nie wiem, o jakim mailu pan mówi.
1: Ja też dostaję takie informacje od kolejnych weterynarzy, którzy mówią, nie wszystko zostało uregulowane.
0: Tak, jeżeli to później się pojawiły, ja deklarację złożyłem do końca września i to, co było na ten dzień, zostało uregulowane. Natomiast z tych nowych zostały te, mam nadzieję, że do 16 w tej chwili, czyli do jutra tak naprawdę zostaną te pieniądze przelane. To było przedmiotem pracy Ministerstwa Finansów. Też to nie jest tak, że to minister zapotrzebowuje te pieniądze, bo środki najpierw muszą zapotrzebować.
1: Ale minister zawsze jest odpowiedzialny. No, panie,
0: ale nie, panie redaktorze, ci lekarze mają jak gdyby podwójną podległość pod ministra rolnictwa, ale też pod wojewodów, czyli te zapotrzebowania wpłynęły. W związku z tą sytuacją została odwołana wojewódzka lekarz weterynarii na Mazowszu. Jest prowadzona przez Urząd Wojewódzki kontrola. Wszystko jest sprawdzane i te pieniądze, oczywiście one powinny być dawno na kontach lekarzy urzędowych i robimy wszystko, by w przyszłości do takich sytuacji nie dochodziło. Nie może być stosowany plasterek, tylko musi być całościowe rozwiązanie, żeby wykluczyć w przyszłości takie sytuacje.
1: Kiedy będzie to całościowe rozwiązanie i jak ono będzie wyglądać?
0: Mówimy już o przyszłym roku, tak żeby te pieniądze były wcześniej zapotrzebowane, zrobione, no bo jesteśmy w stanie określić średnią ilość robionych kontroli. Oczywiście może się sytuacja pojawić, że trzeba pieniądze z rezerwy użyć, bo z jakiejś przyczyny więcej kontroli zrobiono, zapotrzebowano za mało tych pieniędzy, no ale nie może być tak, że będziemy cały czas mówić o tych problemach. Rozwiązujemy je i mam nadzieję, że to już jest jedna z ostatnich rozmów w tej sprawie.
1: Dobrze, rozumiem, że jakby mówi pan, że jutro, pojutrze te pieniądze
0: tak,
1: powinny trafić na konta tych lekarzy, którzy...
0: Mam zobowiązania tutaj i takie mam informacje przedstawione.
3: Usłyszał Tomasz Terlikowski od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Mam jeszcze pilną informację sprzed chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejne alerty. Uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. Tak brzmi treść najnowszego komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Słuchacie RMF.

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy, minuta po minucie. Kaja Zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Party. Słuchacie RMF Party. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dobry wieczór, zapraszam. Polski myśliwce poderwane po rosyjskich atakach na Ukrainę. Wojsko uruchomiło procedurę ochrony przestrzeni powietrznej. Ukraina ma problem z łącznością na froncie. Ograniczenia amerykańskiego systemu Star Shield utrudniają m.in. przechwytywanie rosyjskich dronów. Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. To już czwarta sprawa byłego szefa Orlenu. Polskie wojsko poderwało samoloty w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. Jak informuje dowództwo operacyjne, w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. W gotowości są także naziemne system obrony powietrznej i radary. To działania prewencyjne, które mają chronić polskie niebo, szczególnie w pobliżu zagrożonych terenów Ukrainy. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że jest gotowe do reakcji. Tymczasem do części mieszkańców Lubelskiego przed godziną rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert ostrzegający przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Ten został już jednak odwołane. Ograniczenia amerykańskiego systemu łączności Star Shield utrudniły ukraińskiej armii atak na rosyjskie wojska i przechwytywanie dronów. Jak informuje Reuters, decyzja o ograniczeniu usługi miała zapaść w Białym Domu. Wysoki rangą urzędnik amerykański zapewnia jednak, że prezydent Donald Trump nie zlecał wprowadzania ograniczeń. Sprawa pojawia się w czasie napięć między Waszyngtonem a Kijowem. Administracja Trumpa naciska na Ukrainę, by ta wstrzymała ataki na rosyjskie rafinerie.
2: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Procedura uchylenia immunitetu europosła Daniela Obajtka może zająć kilka miesięcy, tak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli. To będzie już czwarty wniosek dotyczący byłego prezesa Orlenu, ale każdy z nich dotyczy innej sprawy. Parlament Europejski zgodził się już wcześniej na uchylenie immunitetu polityka w trzech sprawach, na przykład kwestii dotyczącej inwigilacji opozycji. Ze szczegółami w tej sprawie w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Procedura uchylania immunitetu w Parlamencie Europejskim jest wieloetapowa. Rozpoczyna się, gdy przewodnicząca Europarlamentu Roberta Metsola ogłasza wniosek na sesji plenarnej. Mój rozmówca w parlamencie nie sądzi jednak, by nastąpiło